0: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Nocnik na 98,6.

Słuchają Państwo audycji Piosenki z końca czasu. Przy mikrofonie wciąż Marian Księżycowy. Nad Atlantydą dziś spadają gwiazdy, jak świąteczne cacka pozłacane, jak to mówił kiedyś poeta. Gorąco polecam nastawić wieczorem czapki, może która wpadnie.

5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Piąty dzień października, poniedziałek, dzień dobry raz jeszcze. Igor Faustyna, Apolinary, Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flavia, Tulia, Konstancjusz, Wiktoryn i Galla. To oni obchodzą swoje imieniny dzisiaj.

0: I dopiero w środę najprędzej, jeśli w ogóle, przynajmniej tak na tą chwilę wyglądają właśnie prognozy pogody, 1018 hektopaskali. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, lekko będzie spadać do wieczoru. Wiatr około godziny 12 wzrośnie, ale delikatnie do 15 km na godzinę, maksymalnie w porywach do 30. No i te chmury już nas atakują od rana. Mgły również lokalnie mogą wystąpić do godziny 9.
1: Słońce zajdzie po 18.20.

0: Minister energii Miłosz Motyka twierdzi, że Polska obecnie wydobywa więcej węgla.
1: Optymalizacja kosztu, zwiększenie efektywności wydobycia to jest fakt. Przy mniejszej liczbie zatrudnionych, także tych w administracji, my zwiększyliśmy efektywność wydobycia i Polska Grupa Górnicza wydobędzie w tym roku 1 000 000 ton węgla więcej. Dzięki czemu byliśmy w stanie też więcej energii elektrycznej wyeksportować do naszych sąsiadów, pomagając im przetrwać trudny czas wyłączenia ograniczenia mocy produkcyjnej w tych elektrowniach jądrowych.
0: Polityk zapewnia też, że magazyny są w pełni zaopatrzone w gaz, a dostawy zostały zabezpieczone. To samo ma się tyczyć ropy naftowej. Rezerwy pozostają nienaruszone, a jej import ma zagwarantowaną ciągłość. W szpitalu imienia Raszei powstał pokój rodzinny. Przestrzeń ma służyć do wspólnego spędzania czasu rodziców z nowo narodzonym dzieckiem aż do wypisu ze szpitala. Pokój ma umożliwić lepszą pomoc kobiecie po porodzie, a także ułatwić komunikację pomiędzy rodzicami a personelem medycznym. Rozwiązanie ma też ułatwić matce nawiązywanie więzi ze swoim dzieckiem. W całym szpitalu znajdują się 4 sale porodowe wyposażone w łóżka, piłki, drabinki, materace i wanny. W minionym roku w placówce imienia Raszei urodziło się ponad 1600 dzieci. W tym roku jest to obecnie niemal 1100. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Afelanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: 7 godzina na zegarach. Zapraszamy drogą kurę. A oczywiście jak zwykle.

0: 5 dzień października mamy w kalendarzu, to poniedziałek, moi drodzy, do weekendu zostały nam 4 dni.
1: Igor, Faustyna, Apolinary, Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flavia, Tulia, Konstancjusz, Wiktoryn i Galla, to oni obchodzą swoje imieniny. Najlepszego życzymy. Światowy Dzień Nauczyciela. No proszę, no to najlepszego wszystkim życzymy i Światowy Dzień Mieszkalnictwa.
0: Tak, to wszystko w kalendarzu, moi drodzy. Przysłowie jest jeszcze wpisane, spokojnie, nie przejmujmy się tym, ale to dopiero po godzinie 8.

0: 6,73 zł za benzynę, 95, 7,59 za litr benzyny 98, no i 7,88 zł za litr diesla. O tym więcej na stronie pierwszej oraz na stronie drugiej i na stronie trzeciej w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. O polskich inwestycjach za granicą przeczytamy również na jedynce. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec roku 2025 krajowe podmioty zainwestowały na rynkach zagranicznych 162 miliardy złotych. W porównaniu z poprzednim rokiem wartość zagranicznych lokat spadła o 6 miliardów złotych. Mniej było również nowych inwestycji. W zeszłym roku na zakup nowych akcji i udziałów, nabycie zagranicznych obligacji i z tytułu reinwestycji zysków wypłynęło z Polski niemal 8,7 miliarda złotych, o połowę mniej niż rok wcześniej. No i o tym więcej na stronie pierwszej oraz na stronie drugiej. Dodatkowo na stronie pierwszej jeszcze o testamencie, który będzie można nagrać, ale przy świadkach, bo rząd kończy pracę nad zmianami w prawie spadkowym. Projekt wprowadzenia możliwości nagrania testamentu ustnego zmienia zasady dotyczące świadków i skraca ważność testamentu ustnego. O tym na stronie pierwszej oraz na stronie ósmej w dzienniku Gazecie Prawnej.
1: W Głosie Wielkopolskim Natalia Szewczyk na jedynce zadaje pytanie. Albo Amerykanie, albo, no właśnie, potwierdziły się wiosenne informacje Głosu Wielkopolskiego. Poznańska baza wojsk amerykańskich w rzeczywistości miałaby zostać zlokalizowana pod Obornikami. Jest jedno, ale na 1500 hektarów gruntów przymierzano się nie tylko na podbudowę magazynów, ale technologicznie zaawansowane fabryki tajwańskich urządzeń elektronicznych. Teraz okoliczni mieszkańcy są ciekawi, co się stanie, jeśli po odrolnieniu terenów Amerykanie zdecydują się wybrać inną lokalizację. Władze Obornik są sceptyczne. O tym więcej na stronie 5 przeczytacie. O nowym dworcu również, który ma być w Poznaniu. Fakty i mity o budowie, o której tak potrzebujemy. To Szymon Paś na jedynce pisze. Czy będzie on lepszy? O, to konkretne pytanie zostało zadane. I kiedy powstanie? No właśnie, no bo jeśli już robić, to chyba coś lepszego, prawda?
0: O, tak można by powiedzieć. 10 minut po godzinie.

0: Kacza to znowu wygrana. Wygrał z Karenem Khachanovem 7-6 i 6-2. Kolejny mecz to mecz półfinałowy, który będziemy mogli oglądać już dzisiaj po godzinie 9. To spotkanie się rozpocznie. Hubert Hurkacz zmierzy się z Alexem Deminorem, więc może to być naprawdę ciężkie spotkanie, ale za naszego tenisistę jak zawsze kciuki trzymamy. Patrząc na to, co będzie się działo w deblu, moi drodzy, i co działo się w deblu, no to tutaj, chociaż odpadła z turnieju singlowego, to nadal w turnieju deblowym została, ponieważ Maja Chwalińska grała wczoraj w parze z Nicolą Burtunkową przeciwko Katrin McNally i Janice Tien. Nasza reprezentantka i para naszej reprezentantki to spotkanie wygrała 6-2 i 6-2. Kolejny mecz, w którym Maję Chwalińską będziemy mogli oglądać, odbędzie się, moi drodzy, nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy, bo nie jest chyba zaplanowany z tego, co widzę.
1: Bardzo możliwe, że bo tych spotkań jeszcze jest sporo, że czekamy na tą godzinę, no ale wiemy, że czekamy. To najważniejsza chyba wiadomość.
0: Bo to 1/16 finału była.
1: No właśnie, na koniec niestety smutna wiadomość dla żużlowców. Nie udało się Skorpionom awansować do Ekstraligi w rewanżowym meczu barażowym. Skorpiony przegrały właśnie w Gorzowie ze Stalą 41-49. No i ta różnica 4 punktów wywalczona w Poznaniu na nic się zdała. Jeszcze ostatnią wiadomością z żużlowego świata jest mistrz Polski z Torunia, który nie pozwolił Petard Sparcie choćby przez chwilę nawet łudzić się, że odrobi ona straty z pierwszego meczu finału. PGE Ekstraliga drugi rok z rzędu należy do ekipy Press Grupy Deweloperskiej z Torunia, która wygrała właśnie w rewanżu.
0: I to wszystko w informacjach sportowych. 5 minut nam zostało do godziny 8:00.

0: na leczenie. Metodę wszczepienia stymulatora nerwu błędnego stosuje się u chorych, u których napadów padaczki nie da się kontrolować lekami. Stymulacja za pomocą wszczepionego narzędzia umożliwia zmniejszenie napadów o połowę u 60% pacjentów, a u niektórych daje szansę na całkowite wyeliminowanie drgawek.
1: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
0: W Wielkopolsce rusza program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. W jego ramach zaplanowano szereg prelekcji dla starszych mieszkańców, które mają im uświadomić zagrożenie czekające na nich w sieci i nie tylko. Najpopularniejszą metodą oszukiwania seniorów nadal jest sposób na tak zwaną legendę.
2: Ponad 80% przestępstw, których ofiarami stają się seniorzy, to są przestępstwa przeciwko mieniu. To nie są tylko oszustwa, to są też kradzieże, ale obserwujemy zjawisko niestety niebezpieczne zwiększania się ilości przestępstw na tak zwaną legendę, czyli na wnuczka, na policjanta, niestety nawet na sędziego, na prokuratora.
0: Mówił wiceminister sprawiedliwości Sławomir Pałka. Obecnie 27% mieszkańców Wielkopolski to seniorzy, a w 2050 będzie to już 40%. Inicjatywa Świadomy Senior, Bezpieczny Senior rozpoczęła się rok temu w województwie świętokrzyskim. Niedługo rozpocznie się w Poznaniu 24. edycja Ekumenicznego Święta Biblii. Przedstawiciele różnych wspólnot chrześcijańskich będą wspólnie debatować i spędzać czas na inicjatywach kulturalnych. Hasło tegorocznej edycji brzmi: oto wszystko czynię nowe. Wszystko otworzy koncert studentów Akademii Muzycznej w Kościele Luterańskim Łaski Bożej. Centralnym punktem wydarzenia będzie ekumeniczna msza święta w kościele pod wezwaniem świętej Moniki na Strzeszynie. Jej celebransami będą metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński i prezbiter Marek Głodek. Ekumeniczne Święto Biblii sięga w Poznaniu 40 lat wstecz, a od 2002 celebracje odbywają się w zorganizowanej formule. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 8.57.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Godzina 8 na zegarku wybiła. To oznacza, że zapraszamy kurę po raz kolejny na antenę.

0: 5 dzień października, Igor, Faustyna, Apolinary, Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flawia, Tulia, Konstancjusz, Wiktoryn i Galla obchodzą imieniny, najlepszego życzymy.
1: Maju, drodzy, mamy też poniedziałek w kalendarzu, to oznacza, że tylko 4 dni do weekendu nam zostały, więc spokojnie, zaraz wszystko się zmieni, zaraz wszystko na nowo.
0: To zawsze potrafisz.
1: Będzie pocieszyć. Wspaniale, optymistycznie trzeba podchodzić do tego, bo o, jak można inaczej niż optymistycznie. Światowy Dzień Nauczyciela mamy jeszcze w kalendarzu, to rzecz jedna. Światowy Dzień Mieszkalnictwa to rzecz numer 2, no i rzecz numer

0: te kryształki. Te kryształki można było schować do słoiczka, postawić na półce i wyglądały jak zwykła martwa sól czy cukier. Ale gdy rozpuszczono je w wodzie i wcierano w zdrowy liść tytoniu, wirus budził się i błyskawicznie go zakażał. Stanley pokazał, że wirusy stoją na samej granicy między tym, co martwe, a tym, co żywe. Pokazał, że wirus w swojej podstawowej strukturze to po prostu białko i kwasy nukleinowe. Instytut Rockefellera stał się podnoszącą poprzeczkę stolicą światowej biochemii. W 1946 roku Szwedzka Akademia przyznała im Nobla. Cała dzisiejsza walka z wirusami oraz produkcja nowoczesnych szczepionek opierają się na odkryciu Stanleya, że wirusy to konkretne struktury białkowe, które można rozłożyć i zbadać. Metody krystalizacji opracowane przez Northropa otworzyły drzwi do badania struktury 3D białek za pomocą promieni X, co dzisiaj pozwala projektować celowane leki na raka czy choroby genetyczne. Wszystkie tabletki ułatwiające trawienie z pepsyną na przykład to bezpośrednie wykorzystanie czystych enzymów, które nauczyliśmy się pozyskiwać dzięki Northropowi. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
1: Autopromocja.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play, English breakfast on Mondays and Fridays, hooray.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16.30.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21.00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.

0: żołądku, masz kwas żołądkowy,
1: aha,
0: no to wlewasz wodę do kwasu,
1: aha,
0: żołądkowego.
1: Tak.
0: No i ja sobie myślę, dobra, to jak będę robił chemię, będę mieszał kwas z wodą, no to muszę zrobić na odwrót, wlać kwas do wody, niż jak piję wodę, bo wtedy wlewam wodę do kwasu. I jest coś takiego, jest efekt przekory właśnie w psychologii znany, jest to szeroko pojęta asocjacja przez kontrast i mnemotechniką się to nazywa, słuchaj. Ja bardzo wiele w trakcie nauki w swoim życiu właśnie zapamiętywałem jakiś reguł, że aha, tutaj jest na logikę, a tutaj...

0: nową kranówkę z Poznania. Dla podkreślenia współpracy na karafkach z napojem bądź na serwetkach obecne będzie logo akcji Aquanetu. I to wszystko w tym serwisie na ostatni dziś. Ostatni zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Godzina 9 wybiła drugą kurę. Zapraszamy co godzinę podczas aferanku.

0: No ja kiedyś taką sytuację miałem, że siedzę sobie w restauracji, zamawiam jedzenie, tak. No i pytam kelnera, a wie pan, taką kranówę bym prosił.
1: No.
0: To nie była jakaś taka podrzędna restauracja, ale to też nie była taka super turbo wykwintna droga restauracja. Zwykły taki lokal. Mhm. Pan na mnie spojrzał i powiedział, że jak? No wodę kranową najlepiej. Mhm. Z kranu.
1: Tak.
0: Do karafki. A ja potem będę pił.
1: I co?
0: I pan powiedział, nie. Pan kupić musi.
1: No i tak,
0: no i złamałem się, kupiłem, a teraz jak ta akcja się rozszerzy i wejdzie jeszcze w tamto miejsce, w którym byłem, to pójdę, spojrzę panu w oczy i powiem, i widzi pan, czyja racja teraz?
1: Słuchaj, ja ci przyznaję rację, chociaż niestety znając tą drugą stronę gastronomii, to wiem, że za dużo władzy kelnerzy nie mają, wiesz? Że czasami nawet mogą tą granówkę ci przynieść, a potem mogą przynieść papiery, w sensie kończące umowę czy coś tam. Nie, no nie żeby aż tak było źle, ale no czasami to od nie kelnerów zależy.
0: No to prawda. Miejmy nadzieję, że będzie się to zmieniać. Moi drodzy, wracając do rzeczy ważnych, no to mamy poniedziałek, to 5 dzień października, do weekendu. Zostały nam 4 dni.
1: I to najważniejsza informacja. Igor, Faustyna, Apolinary to druga ważna informacja, czyli wasze imieniny.
0: Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flavia, Tulia, Konstancjusz, Wiktoryn i Galla to również wasze imieniny. Wszystkiego dobrego życzymy. Światowy Dzień Nauczyciela, Światowy Dzień Mieszkalnictwa. Takie dwa święta w kalendarzu wpisane mamy.
1: No to nauczycielom najlepszego, oczywiście.

0: w aktualny wygląd poznańskiego dworca głównego. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwija, no bo sam budynek nie jest jedynym problemem, ale również mamy duże problemy, jeżeli chodzi o przepustowość poznańskiego dworca głównego. Tych szlaków torowych, jak można by to nazwać, jest zdecydowanie za mało, no i przez to już przed Poznaniem pociągi na przykład czasami muszą czekać, żeby w ogóle do Poznania wjechać, albo żeby przez Poznań po prostu przejechać i jechać dalej.
1: Co prowadzi do coraz większych opóźnień, co może później tak, takie pytanie zostało też zadane. Obawiam się, że ostatecznie wygra wariant oszczędnościowy, komentuje Łukasz Wojdanowicz ze Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, które walczy o lepszy Poznań Główny od czasu budowy chlebaka właśnie. No i czy ta oszczędność w czymś pomoże, czy za kilkanaście lat znowu będzie trzeba od nowa wymyślać koncepcję?
0: Można zrobić trasę dobrze, ale to chyba nie byłoby w naszym stylu.
1: A po troszku.
0: Tak myślę. To tyle o Poznaniu Głównym, moi drodzy. Wiem, że nie przekazaliśmy wam żadnych informacji, ale my również żadnych informacji nie mamy. No, możemy konceptualizować pewne koncepcje, które

0: That's Guiding Light. And as we guide our way into the week, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu

0: przychody gminnych sortowni, które przestały oddawać zebrane butelki do firm recyklingowych z powodu systemu kaucyjnego.
1: Informacje z bułgarskiej.
0: Remisowy sparing Lecha Poznań. Kolejarz wykorzystał długą przerwę reprezentacyjną do tego, by utrzymać swoich zawodników w rytmie meczowym. Rywalem Lecha była drużyna z zaplecza Bundesligi Energii Cottbus. Mecz zakończył się wynikiem 2-2. Mistrz Polski dwukrotnie musiał odrabiać straty. Do siatki dla niebiesko-białych trafiali kolejno Janik Aniero i Leo Bengtsson. W składzie na mecz zabrakło Joao Moutinho i Alakhyara Sayed-Manesha z powodów zdrowotnych. Ten drugi ma zmagać się z urazem mięśniowym. Dokładna długość absencji Irańczyka nie jest znana, natomiast szacuje się, że mogą to być 4 tygodnie. Sayed-Manesh jest kluczowym zawodnikiem Lecha w tym sezonie. W obecnej kampanii strzelił 7 bramek i zanotował 2 asysty. I to wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych na wydanie popołudniowe. Zapraszam od 15.57 w imieniu Jacka Dobiańskiego.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Godzina 10 wybiła na naszym zegarku. Moi drodzy, zapraszamy Chórę po raz ostatni.

0: A jesteś przekonany, że nie godzina siódma jednak?
1: Nie, raczej nie godzina siódma. Raczej dziesiąta już 02.
0: 02 właśnie. Bardzo szybko ten czas mija. Szczególnie na aferanku, szczególnie w takiej ekipie, no bo dzisiaj Daria Kamarowska, Marcel Kujawa, Kamil Strużyński i Mikołaj Pokorzyński. Piąty dzień października, poniedziałek, a imieniny obchodzi dzisiaj Igor, Faustyna, Apolinary, Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flawia, Tulia, Konstancjusz, Wiktoryn i Galla. Najlepszego życzymy.
1: Światowy Dzień Mieszkalnictwa w kalendarzu mamy. Dodatkowo mamy Światowy Dzień Nauczyciela, moi drodzy. No i to połączenie konkursowo-nauczycielskie dało nam pytanie, co najlepiej pamiętacie z lekcji chemii. Odpowiedzi kilka do nas spłynęło, bardzo rozbudowanych, to warto dodać. Niestety możemy wybrać tylko jedną osobę, która na laboratorium się wybierze. Na lekcji chemii nauczyłem się, że wszystko może wejść w reakcję, ale nie z każdym warto. Pamiętam też w reakcji syntezy i analizy. Synteza łączy, analiza rozkłada, a ja po latach nadal nie wiem, czy bardziej jestem produktem syntezy, czy wynikiem analizy i że istnieją reakcje łańcuchowe. Jedna zła odpowiedź i leci cała lawina reakcji. Chemia się przydaje w życiu, czasem lepiej niż psycholog, tak napisała do nas Joanna. Joanno, wspaniała odpowiedź, wybierzesz się na koncert laboratorium. Wszystkie informacje i szczegóły w wiadomości zwrotnej SMS-owej.
0: Poetycko wręcz Joanna napisała, bym
1: bardzo
0: powiedział.
1: Bardzo poetycko.
0: A dodatkowo może kogoś zabrać ze sobą, o tym pamiętajmy. No cóż, przedstawiliśmy naszą ekipę, wszystkiego najlepszego życzyliśmy i nauczycielom, i z racji imienia.

słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca.

władzy nie zwolnić. Bo jest ten moment, jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Siła działania sercem Poznania. Do

0: poznań.pl/wolontariusz/roku i wypełnij formularz. Podaj dobro dalej. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
1: Dzień dobry, ulotki.
2: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
3: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Chwile stopnieją lodów, co ty?

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: termosy na żywność i właśnie taką zbiórkę prowadzimy. Można włączyć się w nią albo fizycznie przekazując darowizny i to można zrobić albo szukając takiej zbiórki w swojej parafii czy szkole, albo do nas, do centrali Caritas przy ulicy Rynek Wildecki 4A do 5 listopada.
1: Bowiem Caritas prowadzi zbiórkę na okres zimowy, a organizacja zbiera szaliki, czapki, kurtki, termosy na picie czy żywność, a wszystko to, by wspomóc bezdomnych w tym trudnym czasie.

0: Tak sobie dłuższej niż rok.
1: Mówił Łukasz Garczewski z partii Razem. Zbiórka podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie już trwa. Jeśli zebranych zostanie co najmniej 300 podpisów, projektem uchwały zajmą się miejscy radni.
2: Tym żyje świat.
1: W Hiszpanii odbędą się wcześniejsze wybory parlamentarne. Premier Pedro Sánchez zarządził głosowanie na 29 listopada. Decyzja zapadła po tym, jak parlament odrzucił dwa rządowe dekrety, które przewidywały ograniczenia podwyżek czynszów, eksmisji oraz zwiększenie podatku od wynajmu mieszkań. Tłem ich wydania był kryzys mieszkaniowy, który doprowadził do masowych protestów w Hiszpanii. Obecnie krajem rządzi mniejszościowa koalicja socjalistów oraz lewicowego ugrupowania Sumar przy wsparciu baskijskich i katalońskich nacjonalistów. Sondaże wskazują na sukces potencjalnej koalicji Partii Ludowej z reprezentującą radykalną prawicę partią Vox. To wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
4: Mamy 16.
3: Studencki patrol na 98,6.
4: Wracamy po weekendowej przerwie i spoglądamy na poznańskie uczelnie, zobaczyć, co się takiego dzieje, a dzieje się sporo, przede wszystkim inauguracje roków akademickich na uczelniach. Oprócz tego o 16.10 porozmawiamy o wydarzeniu, jakim jest uroczyste odsłonięcie ławeczki profesora Zygmunta Zagórskiego i o tym wydarzeniu opowie profesor Stanisław Mikołajczak. O 17.10 natomiast, czy jest nadzieja na poprawę rynku mieszkań w Polsce i o tym z profesorem doktorem habilitowanym Waldemarem Budnerem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Realizatorką naszej audycji jest Olga Grumowicz, a przed mikrofonem...

0: 2004 roku byłem z kolei na ćwiczenia z historii języka. Od trzeciego roku do końca byłem w kole naukowym, najpierw w sekcji językoznawczej Koła Polonistów, a później w kole językoznawców naszego uniwersytetu. No i potem po zrobieniu magisterki u profesora Kuraszkiewicza zostałem doktorantem pana profesora Zagórskiego. A od 1968 roku z panem profesorem Zagórskim przebywałem, jeśli tak można powiedzieć, przez 40 lat w jednym pokoju w kolegium Novum, bo tam się mieściła dawniej polonistyka. Także moje związki z profesorem są od pierwszego dnia studiów aż do końca. Wiele, wiele dziesiątków lat.
1: To jakby pan powiedział, pan profesor, jak ukształtowała postać pana profesora Zagórskiego, pana karierę akademicką i to, jak się ona potoczyła?
0: No, więc bardzo dużo profesorowi zawdzięczam, bo jako wykładowca, jako studenta, to profesor był bardzo wymagającym doktorem, bo wtedy był doktorem. Wykłady miał, powiedziałbym, dwa lata spędziłem, dość trudne w odbiorze, bo jak się przychodziło na studia polonistyczne, to po polsku była literatura i gramatyka. A tutaj na jego wykładach w ogóle gramatyki, o gramatyce się nie mówiło, pojawiał się system językowy. System języka, żadna gramatyka. Pojawiało się bardzo dużo nowych terminów. Profesor doktor Zagórski zawsze ten termin nowo pojawiający się objaśniał raz, a potem już go używał jako wyjaśniony. Ale to była bardzo trudna bariera do przejścia. Ale ja miałem zainteresowania językoznawcze i na trzecim roku zjawiłem się właśnie w kole językoznawców, młodych językoznawców pod patronatem pana profesora Zagórskiego. I on jakby kształtował pierwsze moje zainteresowania językoznawcze, już takie parabadawcze, i podsunął mi tematy referatów. I tak się zaczęło. Tak się po prostu zaczęło, że jak potem zrobiłem studia, skończyłem magisterium, to profesor Kuraszkiewicz, który nie zajmował się tą moją problematyką stylistyką lingwistyczną, przekazał mnie panu profesorowi Zagórskiemu, wtedy już docentowi, bo on właśnie wchodził w tę problematykę. I tak się zaczął mój już taki, powiedziałbym, bliższy kontakt z profesorem Zagórskim jako w relacji uczeń mistrz na tym poziomie już naukowym.
1: A jakby tak pan jak profesor, tak, przepraszam, się wtrącę, natomiast właśnie z tego długiej panu współpracy, jakby jakieś takie anegdoty mógł pan profesor przytoczyć, które by oddały właśnie osobę profesora Zagórskiego?
0: Profesor Zagórski miał taką opinię człowieka zdystansowanego, bardzo poważnego, który traktował współkolegów młodszych z pewnym dystansem. Jego cechą charakterystyczną było na przykład to, że zawsze zwracał się tytułem: panie magistrze, panie doktorze, i to trwało zawsze. No i właściwie tak moi koledzy mówili, jak ty z tym Zagórskim wytrzymujesz, bo on miał taką opinię dosyć surowego człowieka, a ja miałem z nim doskonałe stosunki. Siedzieliśmy w tym pokoju przez te 40 lat, ani razuśmy się nie przemówili, jak to się mówi, a z takich anegdot to mogę powiedzieć, że mieliśmy taki stolik między dwoma fotelikami, na którym leżała serwetka, również kwadratowa jak ten stolik, i na środku dzwonek. I tak się wytworzyła między nami taka gra po pewnym czasie, ale co po wielu latach, że ja byłem za asymetrią i tę serwetkę przekładałem w skos i asymetrycznie, a profesor zawsze symetrycznie, równolegle do brzegów stołu. I po pewnym czasie było wiadomo, kto był ostatni. Jak sylwetka była ułożona symetrycznie, to był profesor. Jak ja była asymetrycznie, to byłem ja. Trwało to wiele lat, nigdyśmy na ten temat nie rozmawiali, ale no, oczywiście doskonale wiedzieliśmy, że robimy coś no, takiego, nie wiem jak to nazwać, swojego, które nikomu nie przeszkadzało. Z profesorem jeździłem także na badania gwarowe, bo uczył, profesor prowadził najpierw badania dialektologiczne, tradycyjne, a później te nowoczesne, socjolingwistyczne na ziemiach odzyskanych. I on młodego swojego ucznia no, prosił o to, żeby prowadził badania terenowe i w ramach takiego uczenia zabierał mnie na swoje badania i pokazywał mi, jak wyszukiwać informatorów, jak z nimi rozmawiać, jak to zapisywać, zwłaszcza te formy gwarowe trzeba było zapisywać. I to były zupełnie inne wyjazdy, bo wyjeżdżało się... Pociągiem jechaliśmy w dwójkę, najpierw pociągiem, potem wspólna rozmowa. I obserwowałem wtedy zupełnie innego profesora Zagórskiego, który był bardzo ciepłym rozmówcą. Był zachowany dystans, ale to był bardzo ciepły rozmówca, który bardzo lubił słuchać dowcipów i bardzo, bardzo dobrze na nie reagował. Ale najbardziej mnie, że tak poruszał jego stosunek do chłopów, z którymi prowadził rozmowy. To był rzeczywiście bardzo taki z wielkim szacunkiem, z wielką sympatią prowadzone rozmowy, także w takich sytuacjach, kiedy ten informator, bo tak to nazywaliśmy tych ludzi, no, nie wykazywał się odpowiednią inteligencją i profesor nigdy nie dawał znać, że mu to się nie podoba. Prowadził jeszcze zawsze po takich nieudanych pierwszych momentach. Przechodził jeszcze chwilę trochę i potem dziękował i rezygnowaliśmy. Także to było, ten szacunek do tych ludzi był naprawdę szczery. I jak ja potem po wielu latach byłem w tych samych miejscach, gdzie przedtem był profesor Zagórski, to zawsze wspominali go jako takiego ciepłego, starszego pana, który wypytywał ich o bardzo dziwne rzeczy.
1: I jedną tym bardzo takim pozytywnym akcentem bardzo panu profesorowi dziękuję, że znalazł pan czas, żeby opowiedzieć.
0: Ale jeszcze bym chciał wam opowiedzieć jedną, jeżeli można, jedną krótką historię taką dialektologiczną.
1: Tak, słuchamy.
0: Ona jest bardzo zabawna. Profesor Zagórski pytał o ćmę. Zasada była taka, że nie wolno było tej nazwy wymienić, bo trzeba było usłyszeć, jak ona brzmi w formie gwarowej. Więc mówił, co to jest za taki owad, który wieczorem lata i wpada do pokoju. Pani mówi, taka starsza, 90-letnia, mało inteligentna pani mówi, a tak, panie, wiem, to jest bociun. Nie, bociun chodzi po łące jeżaby, a to jest takie wieczorem, wlata do kuchni, jak jest światło, to tak lata koło lampy, takie małe. A tak, panie, wiem, to jest bociun. I potem jeszcze raz coś podpowiadał, a ta pani ciągle mówiła, że to jest bociun. I profesor jeszcze zadał mi parę innych pytań. Podziękował i wyszedł. To po prostu oddaje charakter tego człowieka, który miał szacunek do ludzi, którzy poświęcali mu swój czas i on to bardzo doceniał.
1: I tym akcentem bardzo panu profesorowi dziękuję, że znalazł pan czas, żeby przedstawić nam osobę, jaką był profesor Zygmunt Zagórski. I jeszcze przypominamy, że w najbliższy piątek o godzinie 15.30 startuje uroczystość i związana z nim wykład. Uroczyste odsłonięcie ławeczki profesora Zygmunta Zagórskiego. Jeszcze raz, panie profesorze, bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję. O 9.00 jest w kolegium Majus sesja naukowa.
1: Dziękujemy.

0: kiedy mnie przewiózł, nie wiedziałam, że taki oldschoolowy samochód jest w stanie tak żwawo jechać. No, trochę się śmiałam, kiedy dał na drugim i trzecim biegu do odciny, mówiąc mi o VTEC-u. Nie czułam tego wcale. No i tak minęło parę lat. Zrobiłam w międzyczasie prawko, ogarnęłam, co to za model, bo wtedy samochody grały dla mnie dużą rolę. No, była to właśnie Honda Prelude piątej generacji. Wujek niestety musiał się pozbyć auta, bo było bardzo sporo stresu i koniec końców trafiła w ręce mojego taty i w konsekwencji też moje. No, zaczęło się jeżdżenie na zloty. W okolicy stałam się troszkę rozpoznawalna. No i może opowiem trochę o modyfikacjach. Zacznijmy od serduszka, czyli silnika. Przeszedł on remont i odbudowę, tulejowanie, są nowe tłoki doprężające firmy Nippon, usunięto wałki balansowe i zostało odleżone koło zamachowe, zamontowano przepustnicę Skunk 2 o średnicy 70 mm i dolot powietrza ze stali nierdzewnej spawany na zamówienie. W sumie ciężko go nie zauważyć. Na końcu się znajduje filtr stożkowy, odizolowany od wilgoci specjalną siateczką. Została dodana też chłodnica oleju, której oryginalnie nie było, co przy tak obciążonym, sporym silniku naprawdę mnie zaskoczyło. No, do tego doszła nowa, wydajniejsza chłodnica wody F-MIG. Kolektor wydechowy pochodzi z Accorda Type R. Ssący został rozwiercony, wałki rozrządu również z Type R, czyli z silników H22 8, A7, sprzęgło
1: kewlarowe.
0: Kewlarowe.
1: Tego w sumie nawet nie musi wycinać.
0: No, to będzie słychać. A wydech, no to jest cudowne japońskie Tanabe Medallion Titanium z silencerem, który można wyjąć.
1: I wybacz, że ci tutaj przerwę, Alicja, ale czas nam się niestety bardzo szybko kończy. Myślę, że o tym samochodzie mogłabyś mówić naprawdę długo, dlatego właśnie rozbijemy sobie to na dwa odcinki. Kontynuacja będzie w przyszłym tygodniu dla osób zainteresowanych. A zainteresowanych będzie na pewno mnóstwo, no bo tak jak powiedziałem, ten samochód wyróżnia się na parkingu studenckim za każdym razem, kiedy się na nim pojawia i odwracają się na nim ludzie nawet, którzy kompletnie nie mają pojęcia o motoryzacji, a ci, którzy się nią interesują, myślę, że będą chcieli posłuchać jeszcze więcej. Dziękuję ci bardzo za podzielenie się w sumie tak ważną historią ze swojego życia, bo ja wiem osobiście, że samochód może być naprawdę bardzo ważną częścią i w rodzinie, i w życiu. No i w przyszłym tygodniu będziemy kontynuować. Wszystkim dziękuję za wysłuchanie odcinka i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
2: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
3: Reklama. Radio Afera.

0: Wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam już za niecałą godzinę.
1: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
0: Mamy 17.
2: Studencki Patrol.
0: Wybiła następna godzina patrolu, a dziś za niecałe 10 minut ważny temat, ponieważ o tym, czy jest nadzieja na poprawę rynku mieszkań w Polsce, porozmawiam z profesorem, doktorem habilitowanym Waldemarem Budnerem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. No cóż, miejmy nadzieję, że uda się ten promyczek nadziei znaleźć, choć wiadomo, że może być ciężko. Za konsoletą realizatorską...

0: poprawę rynku mieszkań w Polsce. I to pytanie zadam panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Waldemarowi Budner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Panie profesorze, no to pytanie, czy jest nadzieja na poprawę rynku mieszkań, to może zostawimy na koniec, bo jest dosyć ciężko tak w jednym zdaniu o tym powiedzieć. Natomiast może zacznijmy od innej strony i co tak naprawdę wpływa na ceny mieszkań? Czy możemy je usprawiedliwić, czy jest to bardziej po stronie deweloperów, którzy podnoszą te ceny sztucznie, czy jednak możemy jakoś usprawiedliwić te ceny?
1: No tak, pytanie, można powiedzieć, jest fundamentalne, ale tak naprawdę to proszę zwrócić uwagę, że cena jest kształtowana tradycyjnie przez dwa główne czynniki, mianowicie popyt i podaż. Jeżeli popyt jest duży, a podaż mała, no to wiemy, że cena jest wysoka. Obecnie ta sytuacja w Polsce jest nieco inna. Mianowicie rynek mieszkaniowy w Polsce, ogólnie rzecz biorąc, no można powiedzieć, wyhamowuje, jeśli chodzi o wzrost cen, ale oczywiście bez jakichś tam drastycznych spadków. Chciałem zauważyć, że po bardzo silnych wzrostach, które miały miejsce w czasie pandemii, tak, czyli rok 2021, drugi, trzeci, nawet jeszcze czwarty, ten popyt bardzo osłabł. Z czego to wynika? Wynika to też w znacznej mierze z tego, że kredyt, albo inaczej pieniądz, stał się mniej dostępny, stał się droższy. Kredyt jest już, ceny kredytów, dostępność kredytów jest trudniejsza, bo kredyty są droższe. I to w znacznej mierze spowodowało, że ten popyt zdecydowanie spadł. Natomiast podaż nowych mieszkań pozostaje stosunkowo duża, czyli ta oferta mieszkaniowa, którą prezentują deweloperzy, jest dość obfita.
0: No właśnie, czyli podaż jest, natomiast przez ceny, tak, jeżeli dobrze zrozumiałem, te...
1: No tak, czyli te ceny są nadal wysokie i chodzi tutaj w gruncie rzeczy o tą dostępność, prawda? Czyli czy mieszkania są dostępne cenowo, tak można by zapytać.
0: A właśnie ta cena, czy możemy tą cenę, oczywiście no jest to pewnie zależne od deweloperów, od cen gruntu i materiałów, natomiast czy oprócz tego, że te kredyty są drogie, czy na te ceny można zadziałać politycznie, na przykład chociażby no dosyć temat, który się przejawiał na przykład rok temu odnośnie podatku od trzech i więcej mieszkań, czy to mogłoby wpłynąć na spadek cen mieszkań?
1: Oczywiście, że tutaj od tego nie uciekniemy. Polityka ma wpływ na gospodarkę, jak najbardziej. I tego przejawem tego były te niskie kredyty, programy 0% i one to w znacznej mierze nakręcały popyt. A deweloperzy, którzy widzieli, że jest bardzo wysoki popyt, no to podnosili cenę. No to są te normalna gra rynkowa pomiędzy konsumentami a producentami, tak? Czyli producenci to są deweloperzy, a konsumenci to my, którzy chcemy nabyć te mieszkania. I tutaj w gruncie rzeczy analogicznie można powiedzieć to, co pan redaktor przytoczył, kwestię opodatkowania. No jeżeli będziemy mieli opodatkowane tam drugie, trzecie i kolejne mieszkanie jeszcze by jakimś podatkiem progresywnym, no to wiadomo, że to trochę osłabi popyt, ale ja myślę, że to nie ma sytuacji bez wyjścia. Ludzie kombinują, Polacy to robią bardzo sprytnie, więc pewnie i z tego mogliby jakieś wyjście, jakąś furtkę znaleźć.
0: No właśnie, odnośnie tego kombinowania, to idealnie nam się przechodzi w następne pytanie, no bo czy tak. W takim razie jesteśmy w stanie walczyć z tymi patologiami na rynku mieszkań, jak na przykład no, tak zwane mikroapartamenty, czy mamy jedno duże mieszkanie, które jest dzielone na 6 malutkich pokoi, i tutaj pojawia się takie pytanie, jak z tym walczyć?
1: No, można jedynie walczyć z tym administracyjnie, tak? Czyli różnego rodzaju regulacjami, które należy wprowadzić na rynku, jeżeli tak władza, tak? Czyli centralna zasadniczo, bo to nie, tego raczej nie można realizować na poziomie lokalnym czy regionalnym, czyli to musiało być jakieś regulacje ogólnopolskie. Wtedy tego typu, no, jeżeli uznać to za patologię, no to wtedy takie działania trzeba byłoby podjąć.
0: A jeszcze w takim razie wrócimy do cen, bo że te ceny są zdecydowanie przez duży popyt i podaż na tym samym stosunku. Natomiast jeśli teraz Polska się mierzy z kryzysem demograficznym i starzejącym się społeczeństwem, to czy za dekadę, za dwie dekady te ceny na rynku będą musiały spaść, czy to wcale nie jest takie oczywiste?
1: No, to jest bardzo fajne pytanie, które otwiera trochę szerszą dyskusję, no bo to, co ja parę minut wcześniej powiedziałem, to było takie, powiedziałbym, spojrzenie takie aprzestrzenne, to znaczy nie można Polski jako takiej traktować, że wszędzie jest równo i tak samo, ponieważ te problemy mieszkaniowe, czy potrzeby mieszkaniowe w Polsce są bardzo mocno zróżnicowane. I proszę zauważyć, że mniejsze miejscowości albo tak zwana prowincja ma też swoje problemy, i to są w zasadzie, można powiedzieć, że to są takie odwrotne problemy, że powstaje bardzo dużo takich pustostanów, które są niezasiedlone. Natomiast ewidentnie coraz więcej ludzi migruje do tych największych ośrodków, które napędzają ten popyt na mieszkania. Czyli cały czas, jeżeli się przyjrzymy bliżej temu rynkowi mieszkaniowemu w Polsce, no to mamy Warszawę, mamy Kraków, mamy Gdańsk, czy ogólnie rzecz biorąc Trójmiasto, Wrocław i oczywiście Poznań mieści się w tej, co najmniej tej piątce miast, największych miast, a w zasadzie aglomeracji, które no, napędzają ten rynek mieszkaniowy, i to właśnie tam głównie tam ta podaż nowych mieszkań jest generowana.
0: To właśnie teraz już tak kończąc w sumie, choć oczywiście no to jest to temat zbyt rozległy, żeby go w takich krótkich jak 7 czy 8 minut podsumować. Natomiast takie pytanie pana profesora zdaniem, czy istnieje szansa na poprawę stanu rynku? Czy jest możliwe, żeby go zmienić? A jeśli tak, to jakby pan profesor to widział?
1: No właśnie, można by też zapytać, co to znaczy poprawa stanu rynku. To znaczy, jeśli mówimy o tym, że czy mieszkania będą dostępne cenowo, no to tutaj się niewiele zmieni. No niewiele się zmieni. Z jednej strony mówimy o takim czymś jak tak zwana luka czynszowa, gdzie ona dotyczy osób średnio zarabiających, i oni zarabiają średnio, czyli nie za dużo, ale też na tyle dużo, że na przykład nie łapią się na dostępne mieszkania dla osób właśnie o tych średnich dochodach czy takich lokalach komunalnych. Więc cały czas ta sytuacja dla osób, które zarabiają średnio, to one zarabiają de facto, paradoksalnie można powiedzieć, zbyt dużo na mieszkanie komunalne, ale z drugiej strony zbyt mało, żeby kupić własny lokal. No więc pozostaje dla takich osób jedyne wyjście, czyli najem, żeby no, mieszkać nie na swoim, ale w wynajętym mieszkaniu, co oczywiście wiadomo, że w Polsce przecież cały czas mamy sytuację taką, że dominuje własność mieszkań, czyli własność prywatna, a nie taki klasyczny, jak na Zachodzie, profesjonalny rynek najmów. No, tak to jest w Polsce, no i tutaj niewiele da się zrobić.
0: No dobrze, to zazwyczaj w takich sytuacjach mówię, że skończymy tym pozytywnym akcentem, natomiast dziękujemy panu profesorowi, że wytłumaczył nam te podstawowe zależności i dlaczego sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Moim i waszym gościem był pan profesor, doktor habilitowany Waldemar Budner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jeszcze raz bardzo panu profesorowi dziękuję.
1: Również serdecznie dziękuję, pozdrawiam słuchaczy i wszystkich. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.

0: radzili sobie ci, którzy zwykle spodziewali się pogorszenia swojej sytuacji nawet wtedy, gdy te obawy się nie urzeczywistniały. Wnioski są więc dwa. Nadmierne, a przez to zwykle niezaspokojone oczekiwania prowadzą do mniejszej satysfakcji z życia. Pesymistyczne zaniżanie oczekiwań wcale nie jest dobrym sposobem na uniknięcie rozczarowań. Działa tu przewrotny mechanizm. O ile osoby z nadmiernymi oczekiwaniami płacą rachunek w momencie weryfikacji, o tyle celujący nisko pesymiści ponoszą koszty emocjonalne od razu. Skupmy się jednak na tym pierwszym problemie. Dlaczego wygórowane oczekiwania tak bardzo szkodzą? Z wysokimi oczekiwaniami jest jak z wydawaniem reszty w sklepie. Mocno wątpliwe, że poczujesz euforię słysząc: proszę, oto paragon i 13 złotych reszty. Gdy jednak kasjerka się pomyli i wyda ci zaledwie 3 złote, czujesz wzburzenie i podnosisz alarm, skandal, szok i przemarsz wojsk. Przy kasie masz przynajmniej prawo domagać się swojej własności. Gdy jednak zawodzi cię życie, nie ma instancji odwoławczej. Nie ma paragrafów i rzecznika praw osób rozczarowanych. Zostajesz z tym sam, jak czerwony kapturek z wilkiem. Nadmierne oczekiwania robią dwie rzeczy naraz. Podnoszą próg, od którego zaczyna się zadowolenie, i drastycznie zmniejszają szanse na miłą niespodziankę. Nasz mózg to potężny symulator rzeczywistości. Tworzymy bardzo szczegółowe wizje doskonałych wakacji, romantycznej kolacji czy wymarzonego prezentu. Stają się one punktem odniesienia dla prawdziwych doświadczeń. Odczuwamy radość, gdy rzeczywistości uda się sprostać wizji, ale każde odstępstwo prowadzi nas wprost w grzęzawisko frustracji. Spodziewamy się, że z okazji urodzin partner zabierze nas do restauracji z gwiazdką Michelin, a lądujemy w uroczej hiszpańskiej tawernie, jedząc świetne owoce morza. Obiektywnie, było miło. Może jedzenie było pyszne, a wino doskonałe, ale my i tak czujemy się w głębi duszy oszukani. Daniel Kahneman, psycholog i laureat Nagrody Nobla z ekonomii, dawno udowodnił, że ludzie zwykle nie oceniają zdarzeń takimi, jakie one są, ale przez pryzmat tego, jak bardzo różnią się od pierwotnych oczekiwań. Trudność z nadmiernymi oczekiwaniami polega na tym, że w naszej głowie wydają się one całkowicie racjonalne i uzasadnione. Wierzymy, że jeśli tylko włożymy w coś wysiłek, będziemy wytrwali i ambitni, to osiągniemy cel. W tym myśleniu tkwią jednak dwa potężne błędy. Po pierwsze, nie wszystko zależy od nas. Możesz pracować po godzinach, brać na siebie odpowiedzialność i robić więcej niż do ciebie należy, a awans i tak dostanie ktoś inny. Możesz robić wszystko, by rozkręcić innowacyjny biznes, a i tak polegniesz jak twórcy 9 na 10 startupów. Po drugie, nasze oczekiwania wobec innych są często kompletnie odklejone od rzeczywistości. Widać to świetnie w związkach. Nierealistyczne założenia dotyczące partnera mają swoje źródło w wyobraźni, gdzieś między wyidealizowanym światem social mediów a scenariuszem komedii romantycznej. Oczekujemy, że druga osoba nie tylko zaspokoi nasze potrzeby, ale wręcz wyprzedzi ich powstawanie, podzielając wszystkie nasze pasje i wartości. Kiedy czekamy na ważną decyzję, ofertę pracy, wynik testu czy przełom w związku, nasza reakcja jest przygotowana na długo przed faktem. Im większa przepaść między wyobrażeniem a rzeczywistością, tym boleśniejsze zderzenie. W pracy brak awansu opłakujemy jak utratę przyszłości, która tak naprawdę istniała tylko w naszej głowie. Reagujemy na to dwojako. Obwiniamy siebie. To ze mną jest coś nie tak, nie byłem wystarczająco dobry. Lub innych. Nie docenili mnie. To ich wina. Ten sam schemat wkrada się w relacje towarzyskie. Jeśli twój przyjaciel regularnie płaci za twoją kawę, z czasem jego hojność staje się dla ciebie normą. Gdy raz tego nie zrobi, czujesz rozczarowanie zupełnie nieproporcjonalne do faktu. Reagujesz na złamanie niepisanego oczekiwania, a nie na samo zdarzenie. Złudzenie pełnej kontroli nad rzeczywistością potrafi być uspokajające, ale ostatecznie tłucze nas sierpowym w narożniku ringu. Wydaje mi się, że prawdziwą dojrzałością nie jest całkowite wyzbycie się oczekiwań. To uczyniłoby z nas roboty bez ambicji i pragnień, ale raczej nauka ich uelastyczniania. To takie ciche przyzwolenie na to, że scenariusz napisany przez życie może odbiegać od naszego osobistego draftu, ale wciąż potrafi być fascynujący. Oczekiwaliście więcej od tego tekstu? Rozczarowani? A kto jest temu winny? Podcast i blog naukowy Ekonomia Szczęścia. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
1: Autopromocja. Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
2: Poniedziałek, godzina 21. Now kick this one here for me and my
3: team. Ofera!
4: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. Poniedziałki o godzinie 21:00.

Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Studencki Patrol na 98,6.

SMS-a o treści afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: jaki jest wasz ulubiony utwór z albumu Master of Puppets Metallica i dlaczego? SMS-y wysyłajcie numer 7148, koszt to 1,23 zł, a konkurs rozwiązuje.

0: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
1: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. W Poznaniu nie ma lepszego miejsca, żeby rozwijać zainteresowanie dźwiękiem. Nabieramy m.in. producentów studia nagrań i realizatorów studia emisyjnego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.

0: najlepszym Polakiem, najlepszym Poznaniakiem i najlepszym studentem. Więc trzypak. Trzy w jednym, hat-trick można powiedzieć tak po piłkarsku. Okazał się Mateusz Lipiński. Jego czas to 2 godziny 24 minuty i 21 sekund. Szapoba, bo jest to wynik wyśmienity. Przyniósł mu 8 miejsce w całych zawodach i poprawił swój rekord życiowy o ponad 5 minut. Sam był z tego wyniku bardzo zadowolony. No i posłuchajmy, niech sam się wypowie w tym temacie.
1: To też był cel, no i dzisiaj jeszcze były mistrzostwa polskich studentów, więc od razu też się załapałem. Także pierwszy Poznaniak, pierwszy Polak i pierwszy student. Naprawdę cel wykonany na dzisiaj.
2: No, wśród kobiet czwarte miejsce zajęła Monika Brzozowska, także poznajanka, a jej rezultat to 2 godziny 43 minuty i 5 sekund, a też oprócz biegaczy w maratonie rywalizowały także osoby z niepełnosprawnościami w najbardziej efektownej kategorii wózków z napędem pośrednim, czyli tak zwanych handbike'ów. Triumfował główny faworyt, czyli Rafał Wilk, trzykrotny mistrz paralimpijski w kolarstwie i były żużlowiec, uzyskał czas 1 godziny 11 minut i 7 sekund, a jeszcze na momencik wrócimy do pani Moniki Brzozowskiej, która była najlepszą Polką podczas 25. Poznań Maratonu i według zainteresowanej najlepszym punktem trasy jest przebiegnięcie przez murawę Stadionu Miejskiego.
3: Tam zawsze są jakieś emocje, ja mówię zawsze, emocje nigdy nie da się kupić i one tam są na tym stadionie, więc chyba każdy je tam łapie jeszcze.
0: Emocje są na całej trasie, widać to także było również w różnych relacjach medialnych, które pokazywały mnogość kibiców, mnogość różnego rodzaju przyśpiewek, banerów, które coraz tłumnie pojawiają się na takich biegach, no bo biegi stają się popularne nie tylko dla tych biorących udział, ale także dla dopingujących, no i to jest piękne, żeby sportem cieszyli się wszyscy. Natomiast czy sportem cieszyli się kibice oraz gracze na hali? Bowiem rozpoczniemy teraz rozmowy na temat rozgrywek futsalowych.
2: No, możemy powiedzieć, że kibice na pewno byli zadowoleni z tego, jaki był końcowy rezultat spotkania.
0: To ktoś nie był zadowolony, przecież Wiara Lecha wygrała 3-1.
2: Niezadowolony był, zdaje się, trener Orlando Duarte, ale do szkoleniowca przejdziemy jeszcze w trakcie, będziemy wysłuchiwać tak naprawdę wypowiedzi trenera po tym spotkaniu. Wiara Lecha Poznań wygrała 3-1, bo tutaj też warto ten wspomnieć, z Jagiellonią Białystok i tym samym tutaj ta sytuacja w tabeli już na przykład wygląda bardzo dobrze, bo też zawodnicy wskoczyli przez to na 6. lokatę w Ekstraklasie. Ale zanim oczywiście do tabeli kolejnego spotkania, najpierw trzeba sobie powiedzieć, co się w ogóle działo w tym spotkaniu. No i tak naprawdę już w pierwszej minucie to goście mieli doskonałą okazję do wbicia piłeczki do siatki, no ale się nie udało. No i ta pierwsza połowa tak naprawdę na czyste konto w przypadku obu drużyn, nic tutaj wielkiego się nie działo, ale w drugiej połowie na przestrzeni 3 minut mieliśmy już 3 wideo weryfikacje. Najpierw zawodnik Wiary Lecha faulował w sytuacji, kiedy napastnik wchodził sam na sam i dostał żółtą kartkę. No a też później to potem Wiara Lecha wyszła z akcją i została ona zatrzymana, kiedy Lechici domagali się faulu i rzutu karnego, ale sędziowie podtrzymali decyzję o braku faulu po tej właśnie wspomnianej przeze mnie już wideo weryfikacji. No i tutaj szczęście dopiero się uśmiechnęło w przypadku Poznaniaków w późniejszej części tego meczu, bo w 26 minucie piłkę do siatki posłał El Metmari i szybko przyszła odpowiedź też od drużyny z Białegostoku, no w 29 minucie Warga wyrównał na 1-1, no ale tutaj dwa szybkie strzały, 32 minuta Kozłowski i w 34 minucie Uriel Cepeda, no tutaj znany nam chyba wszystkim.
0: Niezawodny Argentyńczyk.
2: Tak, i pierwsza liga i ekstraklasa, tutaj żadnego problemu nie ma, żeby sobie tutaj postrzelać. No ale właśnie niezadowolony był po tym spotkaniu trener Wiary Lecha Orlando Duarte, który no wprost mówi właśnie, że ta gra jego zespołu nie była zadowalająca.
4: Jestem rozczarowany tym spotkaniem. Nie mówię o wyniku, bo on jest dobry, tylko o tym, że to Jagiellonia grała lepiej. Nie wiem, co się stało, ale część zawodników nie była skoncentrowana. Na szczęście nasz bramkarz utrzymał koncentrację i zagrał dobry mecz. Mam nadzieję, że w następnych meczach koncentracja będzie w hali, a nie zostanie w domu.
0: No, braki w koncentracji zostały zarzucone przez szkoleniowca, prawdopodobnie i słusznie, z uwagi na to, że jednak ta bramka została stracona dosyć szybko po wyjściu na to premierowe prowadzenie. Natomiast, tak jak już wcześniej wspominałeś o pozycję w tabeli, no nie można karać Beniaminka za to, że jest na 6. lokacie, jest w miejscu playoffowym, spisuje się całkiem nieźle. To jest 4. mecz wygrany przy siedmiu spotkaniach. No i tak jak już mówiliśmy chociażby przy Urielu Cepedzie, mówiłem, że jest to niezawodny zawodnik. który zawsze wie, co pokazać, co sobą prezentować. Jednak mimo wszystko szkoleniowiec Orlando Duarte mówi, że wiemy, co robić, natomiast dzisiaj tego jednak nie umieliśmy pokazać.
5: We must be ready with our futsal.
4: Musimy być gotowi z naszym stylem gry, sposobem obrony, ataku, faz przejściowych i stałych fragmentów. To nasza praca w ciągu tygodnia i wiemy, co robić. Dzisiaj jednak nie zagraliśmy dobrego meczu.
5: Today was not a good match for us.
2: My właśnie chwaliliśmy Uriela Cepedę, ale też trener wskazuje na to, że część graczy spoczęła na laurach, więc może te nasze tutaj dobre słowa były też zbyt wczesne.
5: I believe that it is the mind of...
4: Podczas przerwy powiedziałem naszym graczom, iż wydaje mi się, że mają nastawienie, jakbyśmy byli super teamem. Tak nie jest. I każdy mecz w Ekstraklasie powinien być traktowany jak finał. Jeśli mają takie podejście, jakie mają, to moja zła praca.
5: And if they feel they think this is bad work from me.
0: W takim razie futsaliści Wiary Lecha będą mieli okazję, żeby zmierzyć się w takim swoistym finale, ponieważ już jutro pojadą do Gliwic na starcie z Piastem Gliwice, który jest aktualnym liderem tabeli. Jako jedyna drużyna nie przegrała jeszcze żadnego spotkania. 7 meczów, 7 zwycięstw, 21 punktów. Kosmiczny bilans bramkowy plus 41. Dlatego no jeżeli pokazywać, że umie się grać finały, no to kiedy, jak nie jutro. My natomiast pokażemy, że umiemy mówić o czymś jeszcze innym, na przykład o żużlu, ale to już po kilku minutach przerwy.

0: na Golęcinie i na sezon 2027 pozostaną na drugim szczeblu rozgrywkowym. Po stosunkowo niskiej domowej wygranej to był scenariusz spodziewany, tym bardziej, że do składu Stali wracali dwaj podstawowi zawodnicy, nieobecni przed tygodniem z powodu kontuzji: Adam Bednarz i Igor Kordun. Skorpiony nie zamierzały jednak odpuszczać i posunęły się do zagrywek wabank. Pod numerem 5 tradycyjnie przeznaczonym dla lidera Ryana Douglasa zmienił zawodzący w ostatnich tygodniach Bartosz Smektała, a Australijczyk powędrował pod numer 1, gdzie stworzył parę ze znajdującym się podwójką, a wcześniej ustawianym zwykle pod czwórką Kacperem Pludrą.
1: Gdybyśmy jechali takim sztywnym składem, który by wydawał się najbardziej pewny, to ten mecz mógłby się ułożyć inaczej. No i w sumie ten plan wypalił, bo początek zawodów po 5 biegach było 17-13 dla nas, więc dobrze się to wszystko ułożyło. A Bartek, myślę, że też jadąc jako, no powiedzmy, taki przysłowiowy lider pod numerem 5, swoje zadanie spełnił. Może to też zaprocentuje na przyszłość jego występ, że po prostu uwierzy w siebie.
2: Tłumaczył menadżer Skorpionów, czyli Jacek Kannenberg. W korzystnym starcie PSZ-owi pomogło także losowanie zestawu pól startowych. Tor na stadionie imienia Edwarda Jancarza należy do tych, na których start ma niezwykle duże znaczenie, a przyjezdnym w biegach od 4 do 6 trzy razy z rzędu przypadły korzystne pola BD. Tam różnica była znaczna. Gospodarze sami też sobie nie pomogli w wyścigu czwartym, gdy na tor po walce z Nielsem Christianem Iversenem upadł Adam Bednarz. Powtórkę Skorpiony wygrały aż 5-1, a gospodarze zrobili jedynie awanturę pod budką telefoniczną, próbując nakłonić sędziego do cofnięcia wykluczenia młodego Czecha. Z czasem gorzowianie zaczęli jednak odrabiać, a następnie budować własną przewagę. Po 10 biegach prowadzili już 34-26. PSZ nie korzystał z rezerw taktycznych, bo nie bardzo miał ku temu sposobność. Poza pewnym, jak zwykle, Ryanem Douglasem, reszta żużlowców jechała przeciętnie i bardzo nierówno. Potrzebne było wyklarowanie się drugiego lidera. Ten znalazł się w gonitwie 11. Bartosz Smektała wygrał start i wspólnie z Ryanem Douglasem wygrał podwójnie 5-1, pokonując Pawła Przedpełskiego i Kevina Pfeiffera. W gonitwie 13 popularny Smyk był co prawda drugi, ale dowiózł za swoimi plecami bożyszcza gorzowskich kibiców, Duńczyka Andersa Thomsena. Na tym etapie było 43-35 dla Stali, więc PSZ do przechylenia wyniku dwumeczu na swoją korzyść potrzebował w biegach nominowanych minimum wyników 5-1 i 4-2. Stanęło na dwukrotnym wystawieniu pary Douglas-Smektała. O ile jednak w biegu 14 poznaniacy wygrali start, o tyle Smektała dał się odepchnąć Matiasowi Polesztadowi. Spadł na koniec stawki i właściwie zamknął tym jakiekolwiek wrota do awansu.
3: Wydaje mi się, że popełniłem błąd, ale muszę to obejrzeć w telewizji na powtórkach. Wstępnie wydaje mi się, że mogłem zdecydowanie po prostu założyć. To był bieg po biegu, więc nie miałem czasu tego analizować, tylko prowadzić korekty i szykować się do kolejnego wyścigu.
0: Ostatni bieg zakończył się remisem 3-3, a PSZ mógł czuć dumę, bo z pozycji underdoga wywiózł 41 punktów z terenu uznanego ekstraligowego rywala, ale z drugiej strony Jacek Kannenberg przyznaje, że dało się z tego dwumeczu wyciągnąć jeszcze więcej.
1: Mimo tego, że wiedzieliśmy, że ta zaliczka po meczu domowym no nie jest duża, bo musieliśmy zrobić aż 44 punkty. Tak, jestem oczywiście dumny z drużyny, ale no z drugiej strony czuję niedosyt, bo naprawdę ta ekstraliga była na wyciągnięcie ręki. Mimo tego, że Gorzów jechał osłabiony, no mamy świadomość, że też mieli swoje problemy, ale to ciągle jest drużyna ekstraligowa, no i zresztą to dzisiaj też udowodnili.
2: Ostatecznie PSZ zakończył więc sezon na drugim miejscu w tabeli drugiej Ekstraligi i pozostanie na tym poziomie rozgrywkowym na przyszły rok. O ile brak awansu sam w sobie nie jest dla klubowych działaczy bolesny, bo plan na ten sezon zakładał wyłącznie wejście do pierwszej czwórki, o tyle smutek przy Warmińskiej budzi jego najważniejsza reperkusja, bowiem do PGE Ekstraligi przeniesie się Ryan Douglas, który w zupełności przerósł już drugi szczebel rozgrywkowy, będąc w tym roku jego najskuteczniejszym zawodnikiem. Australijczyk ma w przyszłym sezonie reprezentować barwy Polonii Bydgoszcz. Zapewnia jednak, że z PSZ-em rozstanie się w świetnych relacjach, bo to właśnie na Golęcinie otrzymał szansę z prawdziwego zdarzenia.
4: Kiedy pierwszy raz pojawiłem się w Poznaniu, PSZ spadał do drugiej ligi i na ten poziom byłem kontraktowany. Choć klub pojechał ligę wyżej, to działacze we mnie uwierzyli, a ja odpłaciłem im się świetną jazdą w tamtym sezonie i jeszcze lepszą w dwóch kolejnych. Teraz jest właściwie czas, żebym trafił do Ekstraligi. Miałem ofertę już rok temu, ale uznałem, że mogę się jeszcze poprawić. Teraz jestem w 100% skoncentrowany na najlepszej lidze świata i czuję się gotowy.
0: 2,216 tysięcznych punktu na bieg i czwarte miejsce na liście klasyfikacyjnej w sezonie 2024-2 i 268 tysięcznych i trzecia pozycja w sezonie 2025 i wreszcie 2,406 tysięcznych i pierwsza lokata w tym roku, a dodatkowo tytuł drużynowego mistrza świata wywalczony z reprezentacją Australii. Ryan Douglas przychodzi do Poznania jako zawodnik, ciekawostka, a odchodzi jako uznana marka na światowym poziomie. Jak sam mówi, recepta na jego progres z ostatnich 3 lat jest bardzo prosta.
4: Cały mój sekret to ciężka praca i wiara w samego siebie. Zawsze starałem się robić postępy krok po kroku. W ten sposób pokonywałem coraz lepszych i bardziej znanych żużlowców, a dzięki temu sam stawałem się rozpoznawalny. Trzymam kciuki za to, żeby mój krok do Ekstraligi też był udany. Zobaczymy.
2: Z PSŻ-tem żegnają się także Niels Christian Iversen, Kacper Pludra oraz Antoni Menzel. Oficjalnych komunikatów na ich temat, na temat ich następców jeszcze nie ma, ale nieoficjalnie wiadomo, że zastąpią ich dwaj żużlowcy Polonii Bydgoszcz, Niemiec Kai Huckenbeck oraz Brytyjczyk Tom Brennan, a nowym zawodnikiem U24 będzie pozyskany z Falu Bazu Zielona Góra Oskar Churysz. Lukę na pozycji młodzieżowca w teorii powinni uzupełnić powracający z wypożyczenia z Polonii Piła Kacper Teska i Tobiasz Musielak, ale klub nie ocenia wysoko ich tegorocznego progresu i ma na oku innego zawodnika rywalizującego w tegorocznej drugiej ekstralidze. W zespole pozostają natomiast Francuz Dmitri Berger, junior Kamil Witkowski oraz kapitan zespołu Bartosz Smektała. Na ich braki po odejściu Douglasa, na ich barki po odejściu Douglasa spadnie znacznie większa odpowiedzialność niż wcześniej. Wnioski musi wyciągnąć zwłaszcza popularny Smyk, dla którego cały ten sezon to były ciągłe wzloty i upadki.
3: Na pewno nie możesz być pewny, że o, tu już jakiś tam złoty środek się znalazło, nie? Bo za chwilę wszystko się odwraca do góry nogami, więc ciężki sezon dla mnie, ale na pewno jakieś pozytywy można wyciągnąć.
0: Szersze podsumowanie sezonu w wykonaniu PSŻ-tu Poznań usłyszycie w piątkowej audycji Sporting Club Afera. Wtedy naszymi gośćmi będą przedstawiciele klubu, a przed nami jeszcze siatkówka i koszykówka.

0: Siatkarze z Poznania do tej pory notowali serię 3 zwycięstw z Radomianami i chcieli ją przedłużyć, ale to zadanie nie było łatwe, bo mierzyli się z drużyną, która jeszcze nie tak dawno rywalizowała w Plus Lidze, z której spadła dokładnie 2 lata temu. No i choć obecnie zaliczyć ją trzeba jako zespół liczący się w szerszej stawce, niż w ścisłej czołówce, no to wciąż posiada te tradycje, doświadczenie, no i też pamięta tą rywalizację na tym najwyższym poziomie. Fortowi sporo czasu zabrało wejście na odpowiednie obroty, no i to też kosztowało ich pierwszego seta, w którym błyskawicznie przewagę 6-2 osiągnęli goście. Mieli oni sprytny sposób na poznański blok i imponowali kiwkami, a różnica punktowa nieco jeszcze się powiększyła przy stanie 12-6 i dzięki ich niepowstrzymanemu atakowi oraz przewidywaniu poczynań ofensywnych rywali dopiero pod koniec gospodarze poprawili odrobinę grę, ale i tak przegrali 19-25.
1: Drugi set zaczął się teoretycznie trochę lepiej, ponieważ złapanie pewnego flow w końcówce pierwszego seta pozwoliło poznaniakom wejść dużo lepiej w tą drugą partię. Byli konkurencyjną ekipą, spotkanie toczyło się dosyć wyrównanie punkt za punkt, a pomagało to w tym, że pewną zadyszkę złapali zawodnicy czarnych. Najpierw albo serwowali za miękko, ponieważ były to albo różnego rodzaju skróty, albo floty, a jeżeli próbowali mocniejszych zagrywek, to lądowały one na siatce, więc można powiedzieć tak żartobliwie, że czarni trafiali w jakąś czarną dziurę, nomen omen. Później jednak udało im się odnaleźć rytm i ich przewaga pojawiła się przy wyniku 17-14. Od tamtego momentu byli już dosyć nakręceni, no i nie dali siatkarzom Fortu dojść do głosu, zwyciężając tego seta 25-18. Już w tamtym momencie działo się bardzo dużo, a najlepsze miało dopiero nadejść. Ale o takim wstępnym podsumowaniu wypowie się więcej MVP meczu i atakujący Fortu, czyli Mateusz Borkowski.
2: Pierwsze dwa sety, nie było nas w grze, zostaliśmy chyba w szatni, strasznie się czuliśmy na boisku, nic nam nie wychodziło i też Radom bardzo dobrze zagrywał i miał bardzo dobre przyjęcie, co ułatwiło im grę na siatce, ale powiedzieliśmy sobie przed trzecim setem, że to nie skończymy tak przed własną publicznością, nie w takim stylu i ruszyło to, zaczęliśmy przyjmować troszkę, ograniczyliśmy te błędy głupie i ruszyło.
0: No właśnie ta trzecia osłona spotkania była przełomowa, bo nie zaczęła się tak naprawdę inaczej niż ta druga, czyli ta poprzedzająca tego seta część meczu, no bo ponownie obie ekipy zacięcie ze sobą rywalizowały, a gospodarzy napędzał zdobywający kolejne punkty Mateusz Borkowski, ale trzeba również zauważyć, że dla Fortu ta odsłona mogła ułożyć się spokojniej, gdyby lepiej serwował, ale w kluczowych chwilach brał sprawy w swoje ręce i najpierw po dobrej serii Sebastiana Lisickiego na zagrywce wszedł na prowadzenie 14-11. Co prawda przewaga w końcu stopniała przy stanie 21-20, lecz wtedy Borkowski wydatnie pomógł pokonać przeciwnika z Radomia 25-23 i też właśnie o tej swojej serii na zagrywce w trzecim secie po spotkaniu wypowiadał się Sebastian Lisicki, czyli przyjmujący Fortu.
3: Myślę, że to był na pewno taki impuls do tego, żeby się postawić zespołowi z Radomia. No ale co by było z tego, jakbym uderzył 3 razy, 4 razy z rzędu, jak później drużyna by nie pomogła. I mógłbym wszystkich po kolei wymieniać, począwszy od naszego MVP, po naszego libero, trenera. No wszyscy zagrali po prostu dobrze. Po prostu zagraliśmy dobrze, wykorzystywaliśmy swoje okazje i dlatego zdobywamy dzisiaj 2 punkty.
1: Znane siatkarskie pożekadło mówi, że kto prowadząc 2-0 nie wygrywa 3-0, przegrywa później 3-2. No i bardzo często tak jest, że po tej trzeciej partii, która przypadkiem gdzieś tam w końcówce po walce wymknie się z rąk, to później ta czwarta jest psychicznie przede wszystkim bardzo trudna w ogóle, żeby wrócić do tego meczu mimo prowadzenia i mimo bycia w zasadzie cały czas panem tego meczu, to zdarzają się całkiem spore kłopoty i tak było tutaj również w tej sytuacji, ponieważ poznaniacy byli bardzo nakręceni. Najpierw objęli prowadzenie w okolicach 7 punktu, to było 7-4, później powiększali je aż do wyniku 14-6. Trochę mi się przypominają ostatnie Mistrzostwa Europy, gdzie w finale Polacy Francuzom też zgotowali bodaj w trzecim secie przy remisie 1-1. Też taką partię, w której oni nie wiedzieli, co się dzieje i też w okolicach takiego wyniku było, więc tutaj myślę, że podobne nastawienie psychiczne musiało chyba wjechać. Radomianie wpadli w jeszcze większe tarapaty i coraz częściej zatrzymywali się na bloku, który nabijał sobie po prostu wyśmienitą skuteczność. No i koniec końców skończyło się na tym, że musieliśmy skierować się do tiebreaka, ponieważ poznaniacy rozgromili czarnych w tym secie aż do 14.
0: Dokładnie. No i w tym rozstrzygającym już secie Czarni weszli z nowymi siłami, ale podopieczni trenera Grabdy też nie zamierzali spuszczać stonu i emocje sięgały zenitu, bo po bloku Marcina Walińskiego doszło do spięcia między kapitanem Fortu a atakującym Bartłomiejem Klutem. No i też ukrany czerwoną kartką został wspomniany drugi zawodnik i dzięki temu Wielkopolanie wygrywali 7-5, choć przyjezdni starali się gonić, to słabą zagrywką zaprzepaszczali szansę. Ponownie odpalił się Borkowski, dzięki niemu 3-2 w setach zwyciężyli Poznań siatkarze, no ale też po spotkaniu Mateusz Borkowski, czy już wspomniany przez Szymona MVP meczu, wspominał, że poznański zespół miał problemy z własną zagrywką.
2: Ogólnie mieliśmy założenie, żeby zacząć z mocnym przytupem na zagrywce. Wiadomo, to się wiązało z błędami. Było ich masa błędów, co powinniśmy to ograniczyć do minimum. I przełożyliśmy to od 3-4 seta. Troszkę zeszliśmy z prędkości, troszkę pomyśleliśmy głową, jak tu zagrywać, żeby ustawić szczelny blok. I fajnie graliśmy blok obrona też.
1: No właśnie, tak jak wspominaliśmy wcześniej, że to siatkarze z Radomia mieli problemy z zagrywką. One także tyczyły się zawodników z Poznania, którzy nie omijali tych kłopotów, ale grali dobrze blok obrona, grali generalnie także dobrze w przyjęciu i to wszystko poukładało się do tego, żeby wydrzeć 2 punkty z tego spotkania. No, mimo wszystko początek funkcjonowania tego klubu jest wręcz wymarzony. Ford zajmuje obecnie 2 miejsce w tabeli, 9 punktów na koncie po 4 spotkaniach. No, jest to start wyśmienity, no a pomaga w tym na pewno własna hala, która żyje, która po prostu cieszy się z każdego punktu i atmosfera na ulicy Zagajnikowej jest po prostu nieziemska i o tym mówi Sebastian Lisicki, przyjmujący Fortu Poznań.
3: Po pierwsze robią kibice tutaj na Morasku, a po drugie ta atmosfera, którą robimy sami sobie na boisku i w kwadracie, bo nie możemy zapominać o tym, że okej, my gramy, ale ci chłopacy, którzy są u nas w kwadracie, to też jest niesamowicie ważny element całej tej układanki. Oni nam się przeciwstawiają na treningach i dlatego my tak gramy. Dodatkowo nasz sztab też wykonuje super robotę, bo potrafimy być przygotowani na tak naprawdę każdą możliwość.
1: Przygotowani na każdą możliwość muszą być chyba kibice wszystkich sportów w Poznaniu, ponieważ mówiliśmy przed chwilą o nerwówce w siatkówce. No i teraz kolejna nerwówka, tym razem koszykarska, przy drodze dębińskiej. Nie przy drodze dębińskiej, tam grają panowie. Panie grają na hali Politechniki, więc tam była nerwowa sytuacja. Drużyna Politechniki Poznań wygrała z Wisłą Kraków 71-69, inaugurując swój sezon w drugiej kolejce Basket Ligi Kobiet. Jednak więcej o tym powie Samuel.
0: No, tak ładnie mówiłeś o tej atmosferze na tych poznańskich halach. I też kibice udowodnili w ten weekend, że nie tylko piłką nożną żyje Poznań, no bo i na meczu Politechniki Poznań pełna hala, i na meczu basketu, do którego przejdziemy pewnie na kolejnym wejściu, też pełna hala, więc naprawdę Poznań sportem w ten weekend żył. A już przechodząc konkretnie do tego spotkania, no to jesteśmy tutaj winni wyjaśnienia, bo Szymon powiedział, że to była druga kolejka, inauguracja sezonu, więc o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że teraz w najwyższej klasie rozgrywkowej w basket lidze rywalizuje 13 zespołów, czyli to oznacza oczywiście, że jeden zespół musi pauzować, więc w pierwszej serii gier padło akurat na poznanianki, które wcześniej też rywalizowały w eliminacjach Euroligi z drużyną z Wilna. No i tutaj trzeba było czekać aż 1,5 tygodnia na to pierwsze starcie w ramach drugiej kolejki. Oczywiście też zbliżają się mecze tego niższego poziomu rozgrywkowego dla tych naszych słuchaczy, którzy bardziej siedzą w tematach piłkarskich. To tak jakby koszykarki awansowały do Ligi Europy, tak jak Lech Poznań, a nie do Ligi Mistrzów, żeby tutaj tak łatwo wyjaśnić. No ale już przechodząc konkretnie do tego, co się działo w tym spotkaniu, no to warto też wspomnieć, że Wisła przed tym meczem przegrała 53-86 swój pierwszy mecz ze Ślęzą Wrocław. No oczywiście Ślęza Wrocław to jest taka drużyna, która zawsze aspiruje do tych największych celów w tym sezonie. No ale też nie ujmujmy tutaj Wiśle Kraków, chociaż po spotkaniu wypowiadała się Jowana Popowicz, czyli rozgrywająca Politechniki, i sama zainteresowana mówiła, że oczekiwała trudniejszego spotkania.
4: Wiedziałyśmy, że oni nie mogą powtórzyć taką samą grę jak w pierwszym meczu. Wiedziałyśmy, że będą zmotywowane.
1: No i zmotywowały się bardzo dobrze, ponieważ pierwsza część spotkania to był absolutny mecz walki. Co prawda poznanianki grały lepiej, ponieważ napędzane znakomitą grą Jowany Popowicz czy Fejondy Fitzgerald prowadziły po pierwszych 10 minutach 17-15. Na przerwę po 2 kwartach schodziły, prowadząc 40-36. Jednak no to jest dosyć nikła przewaga. Przypomnijmy, że Wisła w zeszłym sezonie była Beniaminkiem, a mimo wszystko poznanianki były wicemistrzyniami. Tutaj grały lepiej, ale zdarzało im się całkiem dużo błędów, dlatego do przerwy to były ledwo 4 punkty przewagi. No a sam szkoleniowiec Wojciech Szawarski zwracał uwagę po meczu, że Wisła to jest tak naprawdę dobra drużyna, nie tylko na papierze, ale i w rzeczywistości.
5: W pierwszym meczu grała osłabiona i myślę, że spotkały się dziewczyny z podobną presją, jaką my dzisiaj, bo z jednej strony fajnie, że zaczynamy u siebie, pełna sala ludzi, także wielkie podziękowania, ale z drugiej strony to jest trochę ciśnienie.
0: No i na przerwę zawodniczki schodziły z rezultatem 36-40, ale po powrocie do gry krakowianki zdecydowanie poczuły krew i wyprowadziły dwa mocne ciosy, doprowadzając do remisu 41-41. No a Politechnika potrafiła odskakiwać na kilka punktów, ale popełniła też zbyt dużo błędów, przez co traciła budowaną od nowa przewagę. A nie było to łatwe zadanie, bo przyjezdne zwarły szyki. Co prawda przez to prowokowały rzuty osobiste, ale drużyna z Poznania też z wolnych najprecyzyjniej nie rzucała. No kto był w hali Politechniki, no to wie, o co chodzi. Też rzuty wolne nie zawsze są takim pewniaczkiem, jakby chociażby w tych największych ligach NBA, powiedzmy, tutaj porównując. W konsekwencji trzecia kwarta skończyła się remisem 56-56, no i trzeba było tutaj ewidentnie zrywu, żeby też w tej ostatniej części spotkania wyjść na to prowadzenie. No i w rozstrzygającej części spotkania niewiele się zmieniło w obrazie gry. Raz gospodynie łapały rytm, ale szybko go traciły i po osiągnięciu rezultatu 63-58 szybko odwrócił się na 65-66, gdy Biała Gwiazda zaczęła wykorzystywać kolejne błędy rywalek, co dawało jej szansę na kontratakowanie. No i też o tych właśnie prostych pomyłkach po spotkaniu mówił trener Politechniki Wojciech Szawarski.
5: Dzisiaj nie mogliśmy wejść zupełnie w rytm. Wydawało się w pewnym momencie, że zbudowaliśmy przewagę i w 2 minuty ją straciliśmy, 10 punktów po takich prostych błędach.
1: No te proste pomyłki to było istne granie z ogniem, ponieważ tak jak mówiłeś, końcówka była wybitnie zacięta, 67-66. Koniec końców udało się jednak dowieść tą przewagę, mimo tego, że nie najlepiej zawodniczki z Poznania wykorzystywały rzuty osobiste w końcówce. Jednak najważniejsze są 2 punkty dopisane w tabeli, no a trzeba będzie ten zespół poukładać, bowiem już za 2 dni, już w środę, będzie starcie w ramach trzeciej kolejki Basket Ligi. To będzie spotkanie wyjazdowe z Artego Bydgoszcz i to na wyjeździe, więc nie jest to proste spotkanie. No a do tego czasu Wojciech Szawarski mówi, że trzeba tą grę zespołu jeszcze poukładać.
5: Dziewczyny muszą zrozumieć, czy znaleźć swoje miejsce w drużynie, bo widać, że jest więcej dziewczyn chętnych do grania. Tutaj naprawdę trzeba będzie umiejętnie tę drużynę prowadzić i znaleźć takie rozwiązanie, żeby każda z nich była zadowolona, bo mamy naprawdę dobre zawodniczki i wiadomo, że każdy chce grać i spędzać jak najwięcej minut na boisku. I to było widać dzisiaj w niektórych momentach, że gdzieś taka satysfakcja indywidualna przewyższała taką zespołową.
0: Potem w sobotę zespół podejmie u siebie Zagłębie Sosnowiec w kolejnej potyczce ligowej, a wisienką na torcie najbliższego terminarza jest domowe starcie z Landernau Brytań. Basket w Eurocupie, no ale to mecz dopiero 14 października, a więcej basketu już za chwilę.

0: straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: W każdy wtorek o 20:00.
2: Kowboje na falach.
3: Czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
1: Zapraszają
2: Bolo,
1: Lolo
4: i Jolo.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania.

0: Podcast. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.

Witam serdecznie, kłaniam się nisko. Z tej strony Mikołaj Olenicki. Za konsoletą realizatorską Szymon Dopierała. Rozpoczynamy dzisiejszy aferytm, a właściwie już go rozpoczęliśmy, piosenką Seriously w wykonaniu zespołu Editors. Ten zespół będzie nam towarzyszył dzisiaj dość mocno, ponieważ niedługo wychodzi jego kolejna płyta, no i niedługo też w Polsce wystąpi dwukrotnie. W lutym, co ja mówię o lipcu, to na L i to na L, to oczywiście w lutym wystąpi na koncercie w Warszawie, ale już w listopadzie pojawi się w ramach festiwalu Inside Seaside, który odbędzie się w Trójmieście 13 i 14 listopada. I to jest bardzo ważne wydarzenie, o którym dzisiaj bardzo dużo porozmawiamy. Ale przed jeszcze Inside Seaside Festival, bardzo ważne wydarzenie kolejne, czyli koncert. Koncert, który już w najbliższy piątek w klubie Dwa Progi. Tam właśnie wystąpi brytyjski artysta, występujący pod pseudonimem artystycznym Fink. Reprezentant Ninja Tune, tej bardziej akustycznej części tego legendarnego labelu. Fink naprawdę człowiek, który potrafi zaczarować na scenie. Ja miałem okazję być na jego koncercie kilkukrotnie. Ostatni raz w Bielsku Białym, kiedy wracał po dość długiej przerwie spowodowanej chorobą tak naprawdę, czy też powikłaniami po chorobie, dokładnie po tym słynnym wirusie, który królował w roku 2020 i 2021. Na szczęście Fink wrócił do pełnej sprawności. Nie tylko koncertuje po raz kolejny, ale też nagrywa nowe utwory. Co najważniejsze jednak, na koncert, który w najbliższy piątek w klubie Dwa Progi, mamy dla was podwójne zaproszenie, podwójną wejściówkę na to wydarzenie. Wystarczy, że do końca dzisiejszej audycji wyślecie do nas SMS-a na numer 7148. Powtarzam numer, bo to zawsze bardzo ważne. 7148, ale nie mniej ważna jest również treść tego SMS-a. Mianowicie wpisujecie afera, imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie wy z osobą towarzyszącą powinniście wybrać się na koncert tego brytyjskiego muzycznego magika. A żeby zachęcić was do wzięcia udziału w tym konkursie, to posłuchajmy najnowszego utworu w wykonaniu Finka, piosenki Atmosphere.

Tak właśnie brzmi Fink w swoim najnowszym nagraniu, tak można powiedzieć. To utwór, który usłyszeliście przed chwilą, to piosenka Atmosphere, która została nagrana i wydana jako live sesja. The Low Swing Session, część druga. Te nagranie pojawiło się we wrześniu, więc reprezentujemy dla was naprawdę świeży kawałek. Gdybyście chcieli posłuchać Finka na żywo, to będziecie mieli taką okazję w najbliższy piątek, co oczywiście przypominam. W piątek Fink pojawi się w klubie Dwa Progi, a żeby wybrać się na ten koncert, macie tylko jedną możliwość. Dlaczego mówię, że tylko jedną? Nie kupicie sami biletów, ponieważ ten koncert to sold out. Wszystkie bilety się wyprzedały, a my mamy dla was podwójną wejściówkę. Wystarczy zgłosić się do nas i napisać SMS-a na numer 7148 i wysłać SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jakim jest uzasadni, proszę ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, dlaczego to właśnie ty razem ze swoją osobą towarzyszącą powinniście wybrać się właśnie na ten koncert spośród wszystkich osób, które są chętne właśnie na to wydarzenie. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT, czyli złoty 23. 7148, treść afera, wasze imię i nazwisko i to, dlaczego to właśnie wy powinniście wybrać się na koncert Finka, który już w najbliższy piątek w klubie Dwa Progi. Do wygrania podwójna wejściówka.

Bardzo podoba mi się zabawa słowem i zabawa również literami, jeśli chodzi o twórczość zespołu Polki. Jeśli będziecie szukać tego zespołu, to musicie oczywiście wpisać Polki, ale nie pisane przez I, natomiast pisane przez Y. Wydali właśnie, zespół wydał właśnie płytę zatytułowaną Mother Tongue i tutaj język matki oczywiście ma bardzo mocne nawiązanie do tego, jaki rodzaj muzyki zespół wykonuje, bo Polki grają muzykę folkową, łączoną taką, starają się łączyć takie tradycyjne polskie brzmienie ze współczesnymi aranżacjami. Oczywiście współpraca nie jest łatwa, bo zespół jest polsko-kanadyjski, no ale jednak właśnie te wspólne korzenie powodują, że zespół dał radę nagrać płytę. Na tej płycie znalazło się 11 utworów, a my dla was zagramy teraz utwór numer 3, czyli piosenkę Kupala.

0: my już wracamy na antenę. Przypominamy, że słuchacie Aferytmu w Radiu Afera na 98.6 i na afera.com.pl. 25 minut po godzinie 19.00. I powoli przenosimy się do Trójmiasta, ponieważ tam 13 i 14 listopada w Amber Expo w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja Inside Seaside Festival. A z nami powinien już być nasz gość, czyli człowiek, który pracuje przy tym evencie, Krzysztof Paciorek. Witam serdecznie.
1: Dobry wieczór. Kłaniam się nisko.
0: Witam serdecznie, kłaniam się nisko. Krzysztof, powiedz mi, która to już twoja edycja Inside Seaside Festival?
1: No, Inside Seaside jestem od samego początku, od pierwszej edycji. Jestem współodpowiedzialny za układanie programu muzycznego tego festiwalu. Tak więc szybko policzmy. 23, 24, 25, 26 będzie to czwarta edycja, w którą jestem włączony. Szybko czas leci bardzo.
0: Dokładnie, czas bardzo, bardzo szybko leci. Ja też miałem okazję być już na kilku edycjach i właśnie zastanawiałem się, kiedy to zleciało. Powiedz mi, jak reagujecie na te określenia, że Inside Seaside Festival to jest sztuczne wydłużanie sezonu festiwalowego?
1: Powiem ci szczerze, że nie spotkałem się z taką opinią, ale też staram się aż tych wielu opinii nie czytać, bo ilu ludzi, tyle jest opinii. Ale nie zgodzę się z tą tezą, bo wbrew pozorom to nie jest sztuczne, czy nawet nie pozorom, to nie jest sztuczne przedłużanie sezonu letniego, a po prostu szukanie swojego miejsca w tym bardzo trudnym rynku festiwalowym. I wydaje nam się, że dorzucanie kolejnego festiwalu w lecie, w Trójmieście i tak w ogóle w Polsce, gdzie tych festiwali jest coraz więcej i ludzie mają coraz większy dylemat, na co pieniądze wydawać, stwierdziliśmy, że zrobimy coś w listopadzie, bo mamy ku temu bardzo dobrą infrastrukturę i jest ona tak chyba nawet szyta na miarę właśnie listopadowego, dwudniowego festiwalu pod dachem.
0: To jest właśnie zaskakujące, ale pozytywnie zaskakujące, że znaleźliście swoją niszę chociażby właśnie w tym terminie, bo listopad to już jest taki moment, kiedy robi się zimno, robi się szybko ciemno, trochę deszczowo, trochę jeszcze nie jest to zima, natomiast człowiek już zaczyna tęsknić za latem i trochę też zaczyna tęsknić za tymi muzycznymi doznaniami. Policzyliśmy wspólnie, że to czwarta edycja. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z jednym z organizatorów dużych festiwali w Polsce i on powiedział: Mikołaj, pierwsze 5 edycji to jest tak naprawdę po to, żeby zbudować markę i tak naprawdę jeśli uda ci się, że w ogóle te imprezy się zwracają, to jest to tak naprawdę duży sukces, bo zazwyczaj trzeba jeszcze do tego dokładać. No i teraz pytanie do ciebie, czy wam już udało się zbudować tą markę, tą świadomość wśród Polaków, że istnieje taki festiwal jak Inside Seaside Festival, no czy jeszcze jednak do tego interesu w cudzysłowie oczywiście musicie dokładać?
1: Wydaje nam się, że ta pozycja rośnie z roku na rok. Jeżeli sam byłeś na kilku edycjach, to nie zmuszam cię teraz do cukrowania naszemu festiwalowi, ale myślę, że sam też zauważyłeś rozwój pod względem przede wszystkim frekwencji. Wydaje mi się, że udało nam się osiągnąć coś, co można powiedzieć własnym stylem festiwalowym, bo nasz festiwal różni to od letnich, że nawet gdybyśmy mieli możliwości finansowe, nie jesteśmy w stanie ściągnąć headlinerów z innych polskich festiwali letnich, bo na zwyczajnym świecie nie mamy ani takiej pojemności, ani to nie byłoby, ci artyści też nie jeżdżą do końca listopadzie zimą, tak więc wydaje mi się, że i cały czas pracujemy nad większą rozpoznawalnością w Polsce, bo nad takim efektem, że ludzie zaczną kupować w ciemno karnety od razu i też nie będą czekali na ogłoszenia wszystkich artystów, tylko że dla samego festiwalu będą to robić. Ale jesteśmy jeszcze w drodze do punktu, gdzie będziemy zadowoleni, ale co roku widzimy progres i to nas cieszy i dopinguje do tej pracy. I też sam powiem, chwaląc nasz festiwal, że udało się przez te trzy pierwsze edycje wypracować model, który trochę się jednak rzeczywiście różni od typowych festiwali. I nie tylko tym naszym dachem, ale chyba też ofertą pozamuzyczną, która jest naprawdę bardzo ciekawa i bogata. I nawet jeżeli nie do końca zna się wszystkich artystów, czy chce się ich słuchać, to też można spędzić ten festiwal nawet nie oglądając muzyki i nie słuchając, a słuchając tylko Strefy Rozmów Radia 357, czy spędzić ten czas w kinie festiwalowym, który zawsze ma bardzo ciekawy repertuar związany z muzyką. Jest to festiwal po prostu dla każdego, wydaje mi się, nawet dla tych, którzy nie do końca są festiwalowiczami, ale to całe wydarzenie daje poczucie jednak to, że jest to intymniejsze miejsce i nie ma wielkiego terenu, po którym trzeba chodzić, nabijać te kilometry, a jest to przedłużona atmosfera dużego koncertu klubowego.
0: No tutaj wyjąłeś mi, można powiedzieć, pewne określenie z ust, bo ja zastanawiałem się, z czego właśnie wynika magia Inside Seaside Festival, bo zawsze wydawało mi się, że jednak jak coś dzieje się pod dachem, to jednak tą magię festiwalu trochę zabiera. Wy natomiast w pewnym momencie, lub nie wiem, czy to wy, czy ktoś określił was jako największy festiwal w Polsce, który odbywa się pod dachem. No i właśnie jednak ten dach powoduje, że te koncerty, które odbywają się, pomimo że na dużych scenach i jednak pod scenami jest kilka tysięcy osób w danym momencie, to jednak jest zachowana pewnego rodzaju intymność. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jeśli chodzi właśnie o to
1: wydarzenie.
0: Zgodzę
1: się z tobą. Ja sam jestem fanatykiem koncertów klubowych. Nie przepadam za dużymi imprezami na świeżym powietrzu, bo ta magia właśnie, bliskość artysty ucieka. I głównie, jeżeli nie jesteś młodym zapaleńcem, nie stoisz w pierwszym rzędzie już od 5 godzin, no to ciężko jest znaleźć takie miejsce, gdzie będziesz mógł oglądać koncert, nie patrząc się na telebeam. A u nas, myślę, że nawet stojąc z tyłu, dobrze widać scenę i ta energia się odbija od ścian do wszystkich. I jest to po prostu impreza, na której będziesz miał odczucia z koncertu fajnego, klubowego, ale da ci jednak też te festiwalowe pierwiastki emocji, też naładuje cię na te kluczowe, zimowe momenty czymś dobrym.
0: To, co mi się rzuciło w oczy, to z tego, co pamiętam, zawsze festiwal odbywał się w sobotę i w niedzielę. W tym roku postawiliście na zmianę, że jednak tradycyjnie, tak jak większość festiwali, odbywać się będzie piątek, sobota. Czy był w tym jakiś większy zamysł, czy zdecydowała dostępność hali, czy po prostu postanowiliście iść z nurtem tak naprawdę i zorganizować imprezę właśnie tak, żeby niedziela była tymczasem na odpoczynek?
1: Wiesz co, nie będę tutaj wymyślał teorii, po prostu tak ułożyliśmy daty i rzeczywiście ta niedziela na powrót i dojście do siebie jest zdecydowanie lepsza, ale też nasz festiwal się zawsze kręci wokół gdzieś blisko święta 11 listopada, to są nasze wyznaczniki, ale tak, ta niedziela, żeby dać ludziom trochę spokoju, była dobrym pomysłem, ale nie była to żadna kluczowa zmiana.
0: Ja jeszcze tak, zanim przejdziemy do kolejnego utworu, a po nim wrócimy do rozmowy na temat edycji 2026, to przypominam sobie poprzednie edycje. I dla mnie zdecydowanie dwa najlepsze koncerty, które pamiętam, to w zeszłym roku King Gizzard and the Lizard Wizard oraz Black Pumas w roku 2024. Ty masz takie swoje top 3 zespołów, które wystąpiły podczas poprzednich edycji Inside Seaside?
1: Mi się na pewno podobał koncert Baxtera Dureego w zeszłym roku, bo to była też taka nieoczywista rzecz. Bardzo mi się też podobał koncert The Last Dinner Party na drugiej edycji, a tak ze względów też sentymentalnych dużym dla mnie wydarzeniem był koncert Kur grający Polowirus na najmniejszej scenie Upstage, gdzie udało się zgromadzić wszystkich zamieszanych w tworzenie tej płyty na jednej scenie. Więc bardzo mi się podobało, że potrafiliśmy uczcić tę trójmiejskość, najbardziej trójmiejsko, jak się tylko dało. I również podobał mi się koncert Black Pumas, bo jest to muzyka zupełnie spoza mojego radaru, rzeczy, których nie słucham na co dzień, a byłem ciekawy, jak taki rdzenny soul zadziała na naszą słowiańską percepcję muzyki, a wydaje mi się, że wszystko się bardzo dobrze udało, ludzie byli roztańczeni, zespół też na scenie sprawiał wrażenie, że się bardzo dobrze bawi. I też byłem bardzo zadowolony z zespołu Idols, będącego headlinerem, bo też nie byliśmy do końca, może nie tyle, że niepewni, ale byliśmy ciekawi, jak zespół taki rockowy, mocniejszy spełni się w roli headlinera rosnącego festiwalu. Okazało się, że sprawdził się bardzo dobrze w tej roli. Ludzie naprawdę bawili się świetnie. Nawet było całkiem dobre pogo, więc to są takie, teraz jak szybko sięgam pamięcią, to są chyba moje takie najbardziej momenty, które pamiętam najbardziej.
0: Cztery edycje i naprawdę sporo tych momentów, ale ja miałem okazję w nich uczestniczyć i muszę przyznać, że nie dziwię się, że wspominasz je jako magiczne. Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy z Krzysztofem Paciorkiem na temat Inside Seaside Festival, festiwalu bardzo dobrej muzyki, której kolejna edycja odbędzie się 13 i 14 listopada w Hali Expo w Gdańsku. I już za chwilę wracamy do rozmowy, ale posłuchajmy jeszcze singla Sauna, który jest najnowszym singlem z najnowszej płyty Jessie Ware, która również wystąpi na tegorocznej edycji Inside Seaside Festival.

0: Tak właśnie brzmi Jessie Ware w swoim najnowszym singlu zatytułowanym Sauna. I Jessie Ware wystąpi pierwszego dnia festiwalu Inside Seaside o godzinie 23 na scenie, która nazywa się Gdańsk Stage. Przypominamy, że Inside Seaside 13 i 14 listopada, czyli Jessie Ware wystąpi właśnie w piątek 13 listopada. A my wracamy do rozmowy z Krzysztofem Paciorkiem, który jest odpowiedzialny od strony muzycznej za przygotowanie właśnie tego zestawu artystów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji tego największego festiwalu muzycznego w Polsce, który odbywa się pod dachem. No i pytanie do ciebie, Krzysztofie. Jak podoba ci się najnowszy materiał od Jessie Ware?
1: Wiesz co, myślę, że jest ona idealną headlinerką naszego festiwalu, bo zdradza trochę kuchni. Jak byliśmy w trakcie bukowania jej, gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy, czy ona za często w Polsce nie gra, czy nie jest już w Polsce zgrana. Okazuje się, że absolutnie nie jest, bo naprawdę widać było po ogłoszeniu Jessie Ware, że to zrobiło robotę, plus teraz nowe single, nowa płyta, trasa, więc wszystko dzieje się tak, jak powinno się dziać u dużego artysty, a słuchając ostatnich rzeczy od niej, jestem pewien, że rozgrzeje Amber Expo i ludzie będą się bardzo dobrze bawić.
0: Ja pamiętam, że pierwszy koncert Jessie Ware, przynajmniej mój, ale chyba też pierwszy w Polsce, odbywał się w Sopocie. Także można powiedzieć, że moja historia w pewnym rodzaju zatacza krąg i wracam do Trójmiasta na Jessie Ware. Natomiast bardzo mnie cieszy, że zaprosiliście The Streets. Mieliśmy okazję zagrać go w dzisiejszej audycji. Bardzo stary utwór, bo jeszcze z roku 2020, kiedy wszyscy byliśmy pozamykani w domach, wtedy właśnie The Streets nagrał utwór Where the Fuck Did April Go? Ja strasznie chętnie wracam właśnie do tego utworu. Pytanie, czy to właśnie nie największa gwiazda piątkowych koncertów, bo właśnie on wystąpi na tej samej scenie co Jessie Ware o godzinie 21.
1: No, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego miksu, gdzie The Streets, czyli zespół naszego pokolenia, no, milenialsów, nie ma co tu dużo mówić, który już jest na takim etapie swojej kariery, że odgrywa starsze płyty i ciągnie za strunę nostalgii lat młodzieńczych, ale przede wszystkim są cały czas w bardzo formie. Tak więc myślę, że to będzie taki headliner może nie dla wszystkich, ale dla też dużej części tego festiwalu, więc będziemy mieli dwóch headlinerów jednego dnia tak naprawdę. I też ten taki troszeczkę brudniejszy, bardziej uliczny, bezpośredni klimat przed jednak taką nową, powiedzmy, bardziej dystyngowaną panią, którą jest Jessie Ware. Myślę, że ten kontrast bardzo dobrze zadziała pierwszego dnia.
0: A czym kierowałeś się, dobierając właśnie artystów na piątek? Bo trzeba przyznać, że klimat dość zróżnicowany na drugiej scenie, która nazywa się Ergo Hestia Theater Stage. Tam między innymi Hintz i Hermanos Gutierrez.
1: No, Hermanos Gutierrez to był nasz zeszłoroczny mały kryzys, bo musieliśmy odwołać ich koncert, już będąc wcześniej dogadanym, za co spotkało nas trochę krytyki, ale w tym roku nic takiego się nie wydarzy, więc to był Hermanos Gutierrez, to był zespół, który gdzieś od początku festiwalu nam się kręcił po głowie i robiliśmy dużo, żeby wystąpił. Udało się po chyba 3 latach, tak sobie teraz myślę, a że scena Ergo Hestia Theater Stage jest sceną właśnie taką bardziej różnorodną, gdzie sobie można pozwolić na trochę więcej eksperymentów, tak jak chociażby King Gizzard and the Wizard Lizard w zeszłym roku. W tym roku wierzymy, że Hermanos Gutierrez, choć jest to muzyka trochę bardziej stonowana i spokojna, to będzie takim czarnym koniem tego festiwalu, a Hints są z klucza, gdzie zawsze chcemy pokazać nowy, dynamicznie rozwijający się zespół z tak zwanym rockowym pazurem. Są to bezkompromisowe dziewczyny z Hiszpanii, więc na pewno też nie będzie stania pod sceną na tym koncercie.
0: Silna
1: silna reprezentacja Wonky One i Bubu. No to polski klasyk, już nawet chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, i to też jest Ergo Hestia Theater Stage, miejsce, gdzie tych zasłużonych często pokazujemy, ale nie tylko ze względu na zasługi, a na to, że cały czas są w dobrej formie i robią cały czas dobrą muzykę.
0: Ja na tej scenie, która nazywa się Upstage, zawsze cenię koncerty, natomiast też od razu tutaj, gdyby ktokolwiek wybierał się na Inside Seaside Festival, a mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa przekona was do tego, żeby wybrać się na to wydarzenie, to pamiętajcie, że na tej scenie na górze trzeba ustawić się odpowiednio wcześniej, bo ona bardzo szybko się zapełnia, ale tam koncerty również są bardzo dobre. No i nie ukrywam, że ja sobie robię wielki smaczek na Acid Sitter, czyli polsko-japoński zespół, który no nieczęsto koncertuje w Polsce, mimo że Polaków w składzie ma. Natomiast no jednak skompletować ten skład, to chyba po części właśnie do organizatorów trzeba przekazać już teraz duże gratulacje.
1: Dziękuję bardzo. Scena Upstage to też jest scena, której poświęcam dużo uwagi, bo jak każdy festiwal muzyczny, poza tym, że ma no, na siebie zarobić, ma też misję promowania przede wszystkim nowej muzyki i staramy się na Upstage dawać miejsce zespołom, które niekoniecznie występują na tych większych festiwalach o większych zasięgach. I po prostu mamy nadzieję, że teraz Upstage, a za rok, za dwa już większe sceny, jeszcze większych festiwali, ale to jest scena dla tych, którzy szukają też rzeczy nowych, którzy nie mają czasu sprawdzać wszystkiego, co się nowego, co się w Polsce dzieje. To są zespoły, które gdzieś zaczynają lub są już w drodze i pokonują kolejne szczeble swojej drabiny muzycznej, ale jestem prawie przekonany, że o kilku z nich za parę lat będzie o wiele głośniej.
0: Czas nas goni, tak patrzę na zegarek. Nie możemy koncentrować się tylko na piątku, bo to jest festiwal dwudniowy i sobota wygląda równie mocno. Ja jeszcze tylko tak geograficznie spojrzę, bo solidna reprezentacja z Poznania. W piątek mamy na scenie gdańskiej Katię, natomiast w sobotę na scenie Ergo Hesti mamy Michała Wiraszko. Natomiast jeśli spojrzymy na sobotę, to w pierwszym momencie rzucają się dwa najmocniejsze nazwiska, właściwie nazwy, których zespołów też mieliśmy okazję dzisiaj zagrać. Editors szykują się do wydania nowej płyty, a Kinap, którzy grali chociażby na tegorocznym openerze, mają już niedawno wydaną płytę. Na kogo koncert bardziej czekasz?
1: Słuchaj, teraz ci zaskoczę. Najbardziej czekam na koncerty Marudża i Gold.
0: O, czyli jednak czyli scena Ergo Hesti.
1: Tak, ale Editors to jest chyba najbardziej polski i brytyjskich zespołów, tak się czasami czujemy ze sobą. Zespół, który no, w Polsce jest kochany, ma tutaj naprawdę mocną fanbazę, którą sobie wypracował przez lata i jakoś się nie zużyli w naszym kraju. I już tak się czailiśmy od paru lat, udało nam się teraz, wszystkie gwiazdy się tak ułożyły, że nareszcie mogli przylecieć, więc to będzie na pewno święto też dla tych wszystkich ciutkę starszych, pamiętając, będącymi z Editorsami od początku. A Nikap, bardzo się cieszę, bo myślę, że tak walczący zespół w mainstreamie, dawno nie mieliśmy takiego zespołu mówiącego głośno o bardzo ważnych rzeczach i biorącego za to wszystkie konsekwencje na siebie. Tak więc tak, Nikap w Gdańsku, w mieście Solidarności, ja lubię sobie szukać różnych porównań i symboli, myślę, że ma to bardzo dobry wydźwięk.
0: Mój kolega organizuje festiwal muzyki elektronicznej w marcu i zawsze jak go pytam, jakbyś miał przekonać, zresztą co roku spotykamy się również na Inside Seaside, także Igora już z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, ale zawsze gdy pytam go, jakbyś miał przekonać ludzi do tego, żeby w marcu wybrać się właśnie na twój festiwal, on mówi, życie jest za krótkie, żeby choć raz nie być na zimowym festiwalu. Ty, jakbyś miał przekonać ludzi, żeby wybrali się 13-14 listopada do Gdańska, to co byś powiedział?
1: Jeżeli jesteście fanami muzyki, to rzeczywiście życie jest za krótkie na to, żeby korzystać tylko z tych największych i znanych kart. Odkrywajcie nowe rzeczy. Trójmiasto w listopadzie jest świetne i nawet jeżeli pogoda jest szaro-bura, to warto jest pozwiedzać te nasze szaro-burę, depresyjne listopadowe Trójmiasto, a potem odbić to sobie jeszcze bardziej na festiwalu. I też po prostu doświadczyć tego. Jeżeli ktoś może, ma czas, możliwości, to niech się nie zastanawia, niech spróbuje czegoś innego, jeżeli tym bardziej tylko jest bywalcem festiwali letnich, to niech sobie nie żałuje, na pewno wróci bardzo zadowolony. Jeżeli nie, to przyjmuję reklamację, możemy dyskutować.
0: Moim i waszym gościem był Krzysztof Paciorek, człowiek, który muzycznie odpowiedzialny jest za organizację Inside Seaside Festival 2026, który już 13 i 14 listopada w Gdańsku. Dzięki wielkie, Krzysztof.
1: Ja również dziękuję. Zapraszam do Trójmiasta.

Na naszych zegarach 7 minut do godziny 20, a wy mieliście okazję usłyszeć Los Hoyos del Condor. To jest najnowszy singiel z najnowszej płyty Hermanos Gutierrez, którzy wystąpią pierwszego dnia festiwalu o nazwie Inside Seaside Festival, czyli 13 listopada, o którym dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy. Z informacji koncertowych oczywiście zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili naszą stronę internetową. Tam mnóstwo informacji na temat tego, co będzie działo się chociażby w najbliższy weekend, a mianowicie w piątek w Warszawie, w klubie Niebo wystąpi Para for Cuba, czyli jeden z najlepszych ostatnio multiinstrumentalistów łączących właśnie muzykę instrumentalną razem z muzyką elektroniczną, czyli właśnie Para for Cuba. To jest człowiek, który ostatnio wydał album Nakar i jak już wspominałem, wystąpi daleko, ale gdyby ktoś na weekend był w Warszawie, to na pewno warto klub Niebo odwiedzić. Natomiast do Polski po raz kolejny przyjeżdża Mika Miller, tym razem nie na festiwal, a przyjeżdża właśnie na indywidualne koncerty. Brytyjska gwiazda Soul zagra w Polsce 18 i 17 października. 17 października wystąpi również w Niebie w Warszawie, natomiast 18 wystąpi na dwóch koncertach w Blue Note. Jeden koncert odbędzie się o godzinie 17, a drugi, z tego co pamiętam, o godzinie 19. Będzie ona promowała swój drugi album, ale Little Bit of Me, i to jest naprawdę świetny krążek. Jeśli będziecie mieli okazję zapoznać się z tym materiałem, to zróbcie to przed koncertem, a potem wybierajcie się właśnie na to wydarzenie w Poznaniu 18 października o godzinie 17. Pierwszy koncert, o godzinie 19. drugi koncert w klubie Blue Note. A ja zachęcam was do tego, żebyście posłuchali dwóch utworów. Warning Sing, tak nazywa się piosenka, którą na pewno zdążymy usłyszeć, a gdyby czas pozwolił, to usłyszymy jeszcze A Little Bit of Me, a gdyby nie, to posłuchajcie sami w domu. Ja nazywam się Mikołaj Olejnicki, za konsoletą realizatorską Szymon Dopierała. To był poniedziałkowy Aferytm. Trzymajcie się ciepło, cześć.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Siła działania sercem Poznania. Do 11 października zgłoś kandydatki i kandydatów do konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2026. Wejdź na www.poznań.pl/wolontariusz/roku i wypełnij formularz. Podaj dobro dalej. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: o 20:00.
1: Dokładnie, w każdy poniedziałek o 20:00 już minuta, po godzinie 25 października czas na magazyn reporterów, kolejne jego wydanie. Dokładniej, co dzisiaj w programie? W pierwszej części porozmawiamy o tym, na co prawie każdy odkłada pieniądze, mowa oczywiście o emeryturach. Pod koniec września na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania odbyła się konferencja poświęcona obecnemu systemowi emerytalnemu i tego, przed jakimi on wyzwaniami stoi w obliczu sytuacji demograficznej, ekonomicznej i technologicznej. O szczegółach, jakie z niego wyniknęły, z tego spotkania usłyszycie w materiale Marcela Kujawy. Ja później porozmawiam z profesorem doktorem habilitowanym Markiem Szczepańskim z tegoż Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej o przyszłości emerytur w Polsce. Oczywiście.
2: Po 20:30 natomiast porozmawiamy o studentach, a konkretnie o ich sytuacji finansowej. Mamy nowy raport Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związków Banków Polskich, Portfel Studenta 2026. Według niego suma, którą przeciętny student przeznacza na życie, przekroczyła już próg ponad 4000 zł, a naszym gościem w tym temacie będzie jeden ze współautorów raportu, dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.
1: Za audycję, za realizację. Dokładnie odpowiada Szymon Dopierała, który zasiada za konsoletą, za laptopem, za transmisję wideo na YouTubie. Odpowiada Paweł Zjeżdżałka, Franek Szymański. Ta dwójka program przygotowałem wraz z Marcelem Kujawą, Mateusz Markiewicz
2: i Paulina Bernard.
1: Zapraszamy na magazyn reporterów Radia Afera.

0: Dobry wieczór.
1: Będziemy rozmawiać o przyszłości emerytur w Polsce, jak ta przyszłość tak naprawdę będzie wyglądać. Panie profesorze, na początek, podczas konferencji, która miała miejsce pod koniec września na wspomnianej uczelni, państwo debatowali nad przyszłością zabezpieczenia społecznego emerytur. W Polsce już tych emerytów mamy 7 milionów. Czy ta piramida nie ugnie się pod ciężarem starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach? A jeżeli tak, to kiedy możemy się tego tak naprawdę spodziewać?
0: No, można powiedzieć, że Polska doświadcza znaczących zmian demograficznych, które skutkują starzeniem się ludności. To znaczy zwiększa się liczba osób w wieku poprodukcyjnym w relacji do osób w wieku produkcyjnym, co oczywiście ma duży wpływ na systemy zabezpieczenia społecznego, w szczególności system emerytalny. I może taka jedna liczba. Otóż w 2000 roku mediana wieku ludności Polski wynosiła 35,5 roku, a w 2023, czyli 23 lata później, już ponad 42 lata i wzrasta. Czyli mediana, ta wartość środkowa, od której połowa jest mniejszych, ma krótszy wiek i połowa ma dłuższy. Mhm. Ja powiem tak, że nie grozi nam jakaś totalna zapaść systemu emerytalnego, ponieważ w 1999 roku Polska wprowadziła radykalną, systemową reformę, która odpowiadała właśnie na to ryzyko demograficzne. Mamy system tak zwanej zdefiniowanej składki, który powoduje, że wysokość emerytur jest po prostu dostosowana do wysokości składek opłaconych w okresie aktywności zawodowej. Na końcu gromadzi się kapitał emerytalny, który dzielony jest po prostu przez dalszą oczekiwaną długość życia. No i teraz demograficzne starzenie się populacji wiąże się z tym, że po pierwsze spada dzietność, tak? Kiedyś urodziło się w Polsce ponad 700 tysięcy dzieci, jeszcze tak było w latach 80., a statystyczna Polka miała 2,4, tak? Ten współczynnik tak zwany dzietności. Oczywiście to jest średnia, powyżej 2 dzieci w rodzinie.
1: Teraz
0: mamy bardzo niską dzietność, to jest tylko współczynnik 1,10, bardzo niski. Urodziło się w 2024 roku tylko 252 tysiące dzieci. No i skutkiem tego jest to, że po prostu więcej osób przechodzi na emeryturę niż wchodzi na rynek pracy, a system emerytalny jest oczywiście ściśle powiązany z rynkiem pracy. Natomiast nie jest tak źle, że ten system się załamie. Problem polega tylko na tym, że po prostu ta suma zgromadzonych składek podzielona przez dłuższą oczekiwaną długość życia powoduje, że te emerytury z publicznego systemu emerytalnego będą stosunkowo coraz mniejsze, tak? Czyli stopa zastąpienia, relacja emerytury do ostatniego zarobku z pracy będzie stopniowo maleć.
1: Czyli to będzie na przykład teraz 1/4 naszej obecnej pensji, ta emerytura, którą dostaniemy?
0: No teraz jest niewiele ponad 52%, a według szacunków takich Unii Europejskiej jest taki aging report i inne dane wskazują, że w 2050 to może być 40%, później to nawet jeszcze mniej. Ale też trzeba pamiętać, że w międzyczasie wzrosną dochody. Także 40% od wyższego dochodu może być też istotną kwotą. Z tym, że trzeba powiedzieć tak, że ten publiczny system emerytalny to jest takie zabezpieczenie bazowe, które pełni funkcję tylko ochrony przed ubóstwem. Ma zapewnić podstawowe potrzeby życiowe. I po to, żeby godnie żyć na emeryturze, trzeba dodatkowo zacząć oszczędzać I właściwie najlepiej to robić zaraz po rozpoczęciu pracy zawodowej.
1: Mówimy tu o takich dodatkowych filary, nie wiem, pracowniczy
0: plany kapitałowe. Tak, mówimy o systemie kapitałowym, ponieważ może jeszcze jedno wyjaśnienie. System publiczny u nas w tej chwili to jest system repartycyjny. To znaczy, że wpłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne, rejestrowane są na indywidualnym rachunku w ZUS. To są konta księgowe, które stanowią, no, jak gdyby nasze indywidualne konto i dające nam w przyszłości uprawnienie do świadczeń emerytalnych, ale na tych kontach no, nie ma realnie pieniędzy, bo te pieniądze są przeznaczane na wypłatę bieżących emerytur. To jest też zobowiązanie państwa, tak samo jak przy obligacjach czy innych zobowiązaniach, ale fizycznie tych pieniędzy na koncie w ZUS-ie nie ma. Jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z którego są na bieżąco wypłacane emerytury. No i do tego funduszu dopłaca również budżet państwa, ponieważ nie jest w stanie się samodzielnie sfinansować, ale wszelkie projekcje wskazują na to, że będzie długoterminowa stabilność tego systemu, no przy odpowiednim jeszcze wsparciu z budżetu państwa, który jest ostatecznym gwarantem emerytur z systemu publicznego. Natomiast dodatkowo warto oszczędzać w systemie kapitałowym, czyli to jest ten tak zwany trzeci filar. Niektórzy jeszcze mają czwarty filar. No i w tym trzecim filarze mamy już całkiem interesujące produkty emerytalne. Ja szczególnie polecam pracownicze plany kapitałowe, ponieważ tam 1,5% dopłaca
1: pracodawca,
0: 2% wpłaca pracownik i długoterminowo jest to najbardziej korzystna forma oszczędzania dodatkowego na emeryturę. Jest jeszcze wpłata powitalna, jest dopłata roczna, także no wszyscy, którzy mają takie możliwości, warto, żeby z tego korzystali.
1: Jest nie tylko PPK,
0: w tej chwili już 60% tak? uprawnionych, 4,5 miliona osób korzysta. I również na naszej uczelni mamy pracowniczy plan kapitałowy. Natomiast są też inne, indywidualne, tak? Bo do PPK nie wszyscy mogą należeć. Na przykład jak ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, to nie należy.
1: Mamy też tak zwane
0: mikrofirmy też nie są zobowiązane do tworzenia, także niektóre tworzą, niektóre nie, PPK.
1: A jaka jest
0: świadomość ale można
1: Polaków?
0: Samemu zadbać, na przykład oszczędzając na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, co daje jeszcze ulgę w podatku PIT, czy na indywidualnych kontach emerytalnych, albo też w innej formie. Ważna jest przede wszystkim systematyczność. Ja może tutaj podam jedną taką jako ciekawostkę symulację, tak? Jeżeli jakaś osoba by wpłacała 1000 zł miesięcznie przez 35 lat w prywatnym programie emerytalnym, no to może uzbierać po 35 latach 420 tysięcy złotych. No i teraz, jeżeli byłoby to tylko na koncie takim zwykłym, bankowym, bez żadnych rachunek bieżący, bez oprocentowania, no to dalej będzie tylko 420 tysięcy złotych po 35 latach. Natomiast 2% rocznie to już by było 608 tysięcy, a jeżeli byłoby to 5% rocznie, to z tych 420 tysięcy procent składany dodaje 1 136 000. Czyli no, warto wykorzystać przede wszystkim ten procent składany, który powoduje, że ten kapitał narasta systematycznie w dłuższym okresie i te odsetki od odsetek po iluś latach są większe niż nawet wpłacony kapitał, ale to wymaga przede wszystkim no, systematyczności, ale z drugiej strony.
1: Panie profesorze, tak zapytam. Jaka jest świadomość obywateli, jeżeli chodzi o dodatkowy filar? Czy rzeczywiście pan ocenia pozytywnie, negatywnie? Czy ludzie w ogóle wiedzą, że mogą oszczędzać na takich kontach kapitałowych?
0: Ta świadomość rośnie, ale jest niewystarczająca. Myśmy mieli na naszej konferencji taką prezentację ciekawą profesora Szukalskiego, demografa z Uniwersytetu Łódzkiego, którego zespół razem z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie przeprowadził badania na dużej próbie ponad 1000 osób reprezentatywnej, takich osoby w wieku około emerytalnym, czyli od 50 lat do 65 dla mężczyzn, do 60 dla kobiet. No i się okazuje, że mając tylko 10 lat do emerytury, wiele osób nadal nie ma jakiegoś systematycznego nawyku dodatkowego oszczędzania na emeryturę, a tu już jest bardzo mało czasu.
1: To kiedy należy zacząć oszczędzać? Już teraz? Ci młodzi ludzie już teraz powinni zacząć?
0: No choćby 100-200 zł miesięcznie, systematycznie po latach, to tworzy już całkiem dobry kapitał. No i teraz młodzi ludzie mogą sobie pozwolić na to, żeby na przykład inwestować w funduszach inwestycyjnych, które są na rynku kapitałowym i większość inwestuje w akcje, tak? Akcje mają to do siebie, że są bardziej ryzykowne, ale przynoszą o wiele większe dochody w dłuższym okresie. No i potem stopniowo ten portfel inwestycyjny dostosowywać do wieku, zwiększać na przykład udział obligacji gwarantowanych przez państwo. Natomiast nie jest dobrym rozwiązaniem tylko oszczędzanie na koncie bankowym, bo one są bardzo nisko oprocentowane i często poniżej stopy inflacji. No, generalnie chodzi o to, żeby ta stopa zwrotu z inwestycji była realna, wyższa od inflacji.
1: A ci dzisiejsi młodzi ludzie, 20-30-latkowie, będą musieli pracować dłużej niż do 60 i 65 lat, kobiety i mężczyźni?
0: Myślę, że tak i można poradzić przede wszystkim nawet wydłużanie aktywności zawodowej, jeżeli ktoś jest w stanie jeszcze zdrowotnie, a większość jest, ponad ten ustawowy wiek emerytalny, bo w tym naszym obecnym systemie mam nadzieję, że on będzie utrzymany, bo jest logiczny. W publicznym systemie emerytalnym każde od przedłużenia aktywności zawodowej na końcu, jak już ten kapitał emerytalny jest duży, powoduje duże przyrosty. Ta emerytura może być nawet o kilkaset złotych większa, czy jeszcze wyższa, tak? Są już pewne zachęty do sama konstrukcja tego systemu zachęca do dłuższej aktywności zawodowej. Poza tym wydłuża się po prostu średnia długość życia, tak? Oczekiwana długość życia jest coraz dłuższa i zmienia się troszkę funkcja emerytur, tak? Emerytury powinny chronić osoby w podeszłym wieku, które nie są już w ogóle w stanie pracować. Kiedyś emerytura nazywana była tak zwaną rentą starczą. Nie jest to może zbyt miłe określenie, ale oddawało ono istotę rzeczy, tak? Czyli to było wsparcie dla osób, które nie są w stanie ze względu na wiek i stan zdrowia już samodzielnie pracować. I teraz to się wydłuża. Osoby w wieku 60 paru lat, wiele z nich jest w stanie dalej pracować, choćby rok, dwa, trzy. I niestety większość u nas osób, które jak tylko osiągają wiek emerytalny, natychmiast przechodzą na emeryturę. Są różne powody tego. Niektóre zakłady pracy wręcz wypychają, mimo że ustawowo sam wiek nie powinien być podstawą do zwolnienia z pracy. Ale są też możliwości w wielu przedsiębiorstwach, czy jak się prowadzi samemu działalność gospodarczą, dłuższej pracy, tak? Co ciekawe, że tu się powołam na takie badania najnowsze, z których wynika, że to są dane ZUS-u, że pod koniec 2025 roku Prawie 900 tysięcy osób w Polsce, tak, posiadających ustalone prawo do emerytury, było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu niż same świadczenie emerytalne, czyli po prostu dodatkowo pracowało.
1: Tak.
0: Część pracowało dłużej, no, w swoich własnych firmach, ale część pracowało również jako pracownicy najemni i co ciekawe, głównie w małych i średnich firmach, natomiast stosunkowo mało w dużych firmach. Myślę, że pracodawcy stopniowo będą coraz bardziej doceniać osoby starsze, no choćby dlatego, że no, ze względu na demografię więcej osób przechodzi na emeryturę niż wchodzi na rynek pracy. Dwa razy tyle przechodzi na emeryturę niż wchodzi na rynek pracy.
1: To ja tak zapytam.
0: Ja może jeszcze, jeśli mówimy o demografii, to jeszcze jedną taką liczbę chciałem przytoczyć, no dosyć dramatyczną. W czerwcu 2026 roku, aktualne dane, liczba ludności Polski wynosiła 37,2 miliona. Tak? Kiedyś było 38 ponad, teraz jest 37,2. To było o 159 tysięcy mniej niż rok wcześniej, tak? Czyli więcej zgonów niż urodzeń było w średniej, takie, no, średniej wielkości miasto. Tak? I ta tendencja niestety będzie się utrzymywać.
1: A pana zdaniem na przykład, czy to nie jest problem, panie profesorze, w tym, że państwowe emerytury też nie są poniekąd winne temu kryzysowi demograficznemu? Oczywiście mówimy, że nie one jedyne. One jako system nie premiują posiadanie dzieci. No i jeżeli chce się mieć zagwarantowaną emeryturę, to nie tylko mężczyzna musi pracować, ale również i kobieta, i to stwarza również takie zagrożenie tego niżu demograficznego,
0: tak,
1: który musi się utrzymywać, się utrzymuje.
0: Panie redaktorze, no w latach 80. po stanie wojennym rodziło się, tak jak powiedziałem, ponad 700 tysięcy dzieci i wcale nie była lepsza sytuacja gospodarcza niż teraz.
1: Oczywiście.
0: Przeciwnie. Też były problemy mieszkaniowe, dochody były niższe, w wielu rodzinach trzeba było pracować, mężczyzna i kobieta musieli pracować, a mimo to rodziły się dzieci i było więcej tych dzieci. Tak? Na to się składa wiele czynników, oczywiście drogie mieszkania, no. Jest jakiś postęp, bo tych żłobków buduje się coraz więcej, jest to 800+, chociaż to nie rozwiązuje problemu demografii. Jest wiele czynników, które się na to składają. Mamy po prostu bardzo niski przyrost naturalny. Wiele kobiet w ogóle nie planuje dzieci, albo ma tylko, rodzina ma jedno dziecko i to nie jest tylko decyzja kobiety, ale no to obojga małżonków często, czy partnerów życiowych. Więc myślę, że państwo tu ma dużo do zrobienia. To nie tylko chodzi o system emerytalny, ale również rynek pracy, elastyczność zatrudnienia również, tak? Gwarancja zatrudnienia, to, że po powrocie z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego dalej jest zagwarantowane miejsce pracy. No, kobiety chcą przecież też rozwijać się zawodowo. Ten model matki tylko pozostającej w domu, no, nie jest dla wszystkich atrakcyjny. Coraz więcej kobiet przecież ma duże aspiracje, studiuje, chce później rozwijać karierę zawodową. Natomiast no, ten wiek, w którym ma się dzieci, przesuwa się, tak? Czyli najpierw jest kariera zawodowa i dopiero po 30 myśli się o tym, żeby mieć dzieci. To często już jest za późno albo
1: kiedyś
0: tylko jedno dziecko.
1: Kiedyś to było wiele, wiele, wiele wcześniej, jeżeli chodzi
0: tak,
1: o...
0: Tak, no jeszcze za moich czasów, że tak powiem, lata 80., kiedy zakładałem rodzinę, no to zaraz po studiach, no jeszcze właściwie na ostatnim roku studiów się pobraliśmy. Rok później było pierwsze dziecko i po trzech latach drugiej i to było no, kiedyś normalne, po prostu taki był, no, większość rodzin tak funkcjonowała, natomiast teraz jest inaczej. No,
1: panie profesorze.
0: No, zupełnie tego trendu nie odwrócimy, ale można dużo zrobić, żeby się dostosować A co do systemu emerytalnego, może w niektórych krajach próbuje się premiować na przykład krótszym wiekiem ustawowym emerytalnym, czy jakimiś dopłatami do składek emerytalnych kobiety, które mają więcej dzieci. No, ale to jest dyskusyjne, bo może ktoś nie mieć po prostu dzieci, no, ze względów chociażby no, zdrowotnych czy biologicznych, i dlaczego ma być poszkodowany w systemie emerytalnym.
1: Dokładnie tak. Panie profesorze, mamy mało czasu, więc tak podsumowując, dopytam o pana zdanie, jeżeli chodzi o inny system emerytalny, emeryturę obywatelską. Ona w Polsce nie obowiązuje, ale na przykład obowiązuje w Kanadzie, Australii, Danii czy Nowej Zelandii. Czy on jest dobrym systemem, czy jednak takim, który w Polsce raczej by nie miał szans obowiązywać?
0: No, pojawiają się co jakiś czas pomysły takie, żeby zastąpić tą emeryturę opartą na systemie ubezpieczeń społecznych, która zresztą pierwszy system ubezpieczeń społecznych to lata 80. XIX wieku, system bismarckowski. I w większości państw europejskich funkcjonuje, ale są systemy zaopatrzeniowe, gdzie finansowane są z ogólnych podatków. No i wtedy może być równa emerytura dla wszystkich, no ale trzeba by się liczyć z tym, że ona byłaby niska. Tak? Ona byłaby niska, jeszcze niższa niż teraz mamy emerytury średnie w Polsce, bliska emerytury minimalnej. No i teraz pytanie, czy większość osób byłaby na tyle przezorna, że systematycznie by oszczędzała dodatkowo na emeryturę w systemach zakładowych, dodatkowych i tak dalej. Myślę, że to jest też kwestia taka trochę kulturowa całego no, panującego w danym kraju systemu zabezpieczenia społecznego. Tak? Są różne, jest taki bardziej liberalny właśnie w krajach anglosaskich, gdzie zakłada się, że każdy sam musi przede wszystkim o siebie zadbać i ludzie są do tego przyzwyczajeni. Co ciekawe, na przykład w Chinach, tak? System emerytalny jest bardzo słabo rozwinięty i ludzie oszczędzają 30% swojego dochodu, żeby się zabezpieczyć na starość samodzielnie. Tak? Także no, możliwe są różne rozwiązania. Ja nie jestem zwolennikiem emerytury obywatelskiej, dlatego że obawiam się, że po prostu dużo ludzi większość miałaby świadczenia minimalne, a później byłyby olbrzymie roszczenia do państwa, żeby jednak dopłacać kosztem innych, którzy wnieśli większy wkład, tak, większe podatki zapłacili i pokolenia pracującego.
1: Panie profesorze, musimy kończyć. Moim i państwa gościem był profesor Marek Szczepański z Politechniki Poznańskiej. Bardzo panu profesorowi dziękuję za rozmowę i życzę dobrej nocy.
0: Bardzo dziękuję.

0: Według najnowszego raportu Portfel Studenta 2026 utrzymanie przeciętnego studenta wynosi już ponad 4000 zł. O tym, jak studenci sobie z tym radzą, porozmawiam z doktorem przemysłowym Barbrichem ze Związków Banków Polskich. Dzień dobry, panie doktorze, czy się słyszymy?
1: Dobry wieczór, słyszymy się bardzo dobrze.
0: To bardzo się cieszę. Koszt utrzymania studenta wynosi ponad 4000 zł, dokładnie to są 4045 zł i 82 grosze. Ta kwota brzmi dosyć przerażająco. No i muszę zapytać, czy to jest realna kwota, czy rzeczywiście aż tyle kosztuje studenckie życie?
1: No niestety muszę państwa zmartwić, to jest rzeczywiście kwota realna, dotyczy ona studentów studiów zaocznych, którzy oprócz tych wszystkich kosztów, które ponoszą z racji zakwaterowania albo z racji zakupu wyżywienia, muszą też ponosić koszty związane przede wszystkim z czesnym. Natomiast jeśli patrzymy na studentów studiów dziennych, no to te koszty są nieco mniejsze, bo znajdują się na poziomie kwoty 3500 zł z maluteńkim ogonkiem. I na te koszty składają się przede wszystkim koszty związane z zakwaterowaniem, to o czym studenci mówili tutaj w ankiecie. Część z nich mieszka z rodzicami, to jest bardzo spora część, bo ponad 45%. Oni wybierają to mieszkanie z rodzicami pewnie dlatego, że ciężko im dostać akademik ten uczelniany, a te akademiki komercyjne w dużych ośrodkach akademickich są naprawdę bardzo, bardzo drogie.
0: Do tego zakwaterowania jeszcze przejdziemy. Ja na razie chciałabym się zatrzymać na chwilę przy żywności, bo to jest taka trzecia wartość, która pochłania największą część z tej studenckiej kieszeni. No i według raportu to jest aż 732 zł. Tyle przeciętny student wydaje na jedzenie. Obok tego jednak możemy przeczytać, że kwotę 289 i 267 zł przeznaczają oni na jedzenie na mieście i na wyjścia na kawę czy na lunch. Czy możemy powiedzieć, że nie oszczędzają studenci na życiu towarzyskim, a być może właśnie przyoszczędzają czasem na obiedzie, by wyjść ze znajomymi?
1: No, patrząc na to, ile kosztują posiłki w stołówkach studenckich, to jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że te 250 parę złotych, jeśli patrzymy na wydatki związane z żywnością na mieście, to nie jest wcale dużo. Te 700 parę złotych wydawane na zakupy spożywcze, żeby organizować sobie śniadania, kolacje czy jakieś drobne przekąski w akademiku czy we współdzielonym mieszkaniu, to chyba też nie jest za dużo. Jak to podzielimy na 4 tygodnie, które są przecież w miesiącu, to wychodzi nawet mniej niż 200 zł tygodniowo. Więc podzielmy to jeszcze na kilka dni w tygodniu. Te wydatki naprawdę nie są wygórowane. Myśmy to badali w różnych ośrodkach akademickich. Wiemy, ile kosztuje wyżywienie w stołówkach studenckich. Jeden z argumentów, który bardzo często padał w rozmowach ze studentami, był taki, że w wielu europejskich krajach pomoc dla studentów odbywa się właśnie w taki sposób, że dotowane są posiłki w takich jadłodajniach studenckich, gdzie naprawdę za niewielkie pieniądze można po prostu zjeść dobry posiłek. Wszyscy, którzy studiowali, dobrze wiedzą, ja byłem studentem we Wrocławiu na Politechnice Wrocławskiej, że te obiady w barze Miś studenckim, który pozdrawiam, który do dziś funkcjonuje i istnieje, no nie zawsze były najsmaczniejsze, ale zawsze przynajmniej były najtańsze.
0: No właśnie, no co do tych najtańszych, okazuje się, że studenci oszczędzają, bo aż 26% z ankietowanych deklaruje, że udaje im się odłożyć ponad 5 tysięcy złotych, a nie oszczędza tylko 12% z tych studentów i tutaj ta wartość jest taka sama co do zeszłorocznego raportu. Czy to jest jakiś taki zwrot ku świadomości, z czego to tak duże oszczędzanie może wynikać?
1: To przede wszystkim może wynikać z tego, że pamiętajmy o tym, że jednak studiowanie jest drogie. Jeżeli będziemy liczyć na to tylko i wyłącznie, że uda nam się studiować z pomocą finansową rodziców, to może być bardzo trudno. Ja już nie chcę sobie wyobrażać sytuacji takiej, że mamy taką rodzinę 2 plus 2, gdzie dwie osoby studiują, a dwójka rodziców musi utrzymywać państwa na studiach, no bo byłyby to już naprawdę bardzo duże koszty. W związku z tym jest część studentów, która niejako do studiów się przygotowuje, a to przygotowanie polega na tym, że już po maturze próbują znaleźć sobie pracę gdzieś w gastronomii, w logistyce, zarobić trochę pieniędzy w czasie wakacji przed rozpoczęciem roku akademickiego, zaoszczędzić te pieniądze, tak żeby potem w trakcie roku akademickiego dokładać niejako do tego, co dają rodzice, dokładać do słoików, które przygotowuje mama, postarać się o to, żeby dostać miejsce w akademiku albo dostać stypendium socjalne, zawalczyć o stypendium naukowe, czasami sięgnąć po kredyt studencki i jak się te wszystkie źródła finansowania złoży razem, no to może się okazać, że to studiowanie oczywiście nie będzie tanie, nie będzie takie super komfortowe, jakby się chciało, tak żeby w Warszawie pojawiać się na schodkach przy Wiśle nie raz w miesiącu, tylko parę razy w miesiącu, ale jednak da się to zrobić.
0: To jest bardzo odpowiedzialna postawa, ale chyba nie zawsze to pracowanie przed czy w trakcie studiów było takie popularne. Dlaczego w tych czasach, w 2026, coraz więcej studentów się na to decyduje?
1: No, przede wszystkim dlatego, że można powiedzieć tak, że studiowanie powoli staje się luksusem i studenci zwrócili na to uwagę, że bez pomocy rodzicom, czyli bez tego pracowania gdzieś tam w gastronomii, w logistyce, bez dorobienia trochę do tych środków, które otrzymuje się od rodziców, będzie bardzo ciężko studiować. Ten odsetek tych, którzy rezygnują ze studiów z przyczyn ekonomicznych, jest dosyć wysoki, bo to jest 13%. W związku z tym my obserwujemy w tym portfelu studenta, że coraz większe grono studentów patrzy z zainteresowaniem na rynek pracy, tak żeby pozyskać pracę, też pozyskać jakieś doświadczenie, wchodząc potem w dorosłe życie zawodowe, żeby to nie były tylko studia, ale także żeby była to jakaś praktyka. No i jeszcze to, co jest taką bardzo ważną rzeczą, ten nawyk oszczędzania, o którym tutaj mówimy, i budowanie świadome tego finansowania w czasie studiów pozostaje rzeczą bardzo ważną.
0: Wspomniał pan o pracy, że jest to praca gdzieś tam w gastronomii czy w logistyce. To, co mnie zainteresowało w raporcie, to to, że aż co piąty student widzi swoje perspektywy zawodowe w czarnych barwach i ta statystyka od zeszłego roku wzrosła. Co może być przyczyną tych obaw? Jaki dla studentów jest ten rynek pracy?
1: Przede wszystkim rynek pracy jest rynkiem zmiennym. Jak my patrzymy na to, jak zmienia się rynek pracy, zapotrzebowanie na poszczególne grupy zawodowe, choćby w sektorze bankowym, to widzimy, że ci, którzy byli potrzebni jeszcze 5-10 lat temu, dziś, nie chcę powiedzieć, stają się niepotrzebni, ale zapotrzebowanie na konkretne specjalności jest mniejsze. Na pewno trzeba na to zwrócić uwagę. Wszyscy ci, którzy studiują takie trudne kierunki, na przykład politechniczne, związane z matematyką, fizyką, w związku z rozwojem nowych technologii, w związku z rozwojem AI, z dużym prawdopodobieństwem nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy w momencie, kiedy studia będą kończyć. Podobnie ma się, jeśli chodzi o kierunki medyczne czy kierunki prawne. Natomiast te jeszcze niedawno modne kierunki, takie jak marketing, takie jak psychologia, socjologia, to są kierunki, które oczywiście są fantastyczne do studiowania, natomiast potem znalezienie dobrze płatnej pracy, a taką pewnie każdy student chciałby znaleźć po studiach, może za parę lat okazać się bardzo trudne.
0: Tak, przechodząc do tego zakwaterowania, które jednak pochłania największą część z budżetu studentów, to zainteresowała mnie wartość 12% studentów, którzy wybierają akademik. I zastanawiałam się, skąd, z czego to wynika, no bo jednak to jest mniejszość, a akademik jest tą pierwszą rzeczą, o której myślimy, kiedy słyszymy o kimś, kto studiuje w obcym mieście.
1: No, pamiętajmy o tym, że to są przede wszystkim deklaracje, a studenci doskonale wiedzą o tym, że zdobycie miejsca w akademiku, w dużych ośrodkach akademickich, w momencie, w którym sytuacja materialna ich rodziców jest nieco lepsza od przeciętnej albo lepsza od minimalnej, w zasadzie graniczy z cudem. Akademików było, jest i prawdopodobnie jeszcze przez wiele lat będzie za mało. Stąd jakby to wypełnianie tej luki przez akademiki komercyjne No i my musimy pamiętać o tym, że spośród tych, którzy składają wnioski o to, żeby dostać miejsce w akademiku, tylko niewielka część te miejsca w akademiku dostaje. Więc jak pytamy o deklarację, gdzie chciałbyś mieszkać, chciała mieszkać, to część studentów w ogóle nie podejmuje takiej decyzji o tym, żeby zadeklarować akademik, bo oni jakby wiedzą z góry, że nie mają szans na zdobycie takiego miejsca w akademiku. Stąd jakby te pomysły na przykład o wynajmie współdzielonych mieszkań, gdzie czwórka studentów, piątka

0: Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk. To są oczywiście lepsi wykładowcy, lepsze sale wykładowe, lepsze zajęcia, lepsza infrastruktura, no i lepsze przede wszystkim życie studenckie, a pamiętajmy o tym, że studenci to nie tylko mają się uczyć, ale także mają nawiązywać kontakty, które potem w przyszłości, w przyszłym dorosłym życiu zawodowym będą procentować, kiedy będziemy zdobywali dobrą pracę, no i będziemy budowali swoją przyszłość właśnie w oparciu o te relacje, które nawiążemy w czasie studiów.
1: Zgadza się. I stąd też myślę, że właśnie ten największy odsetek studentów, którzy wybierają to mieszkanie w pokojach, w mieszkaniach współdzielonych. I czego tacy studenci oczekują od mieszkań? Jakie są ich wymagania? Czym się kierują, kiedy wybierają pokój?
0: No oni przede wszystkim kierują się tą żelazną zasadą CCC, czyli cena czyni cuda. I tutaj, że tak powiem, apetyt oczywiście rośnie w miarę jedzenia i wiadomo, że chciałoby się mieszkać w bardzo eleganckim apartamentowcu, najlepiej w dużym apartamencie 100-metrowym, trzypokojowym, z dużym salonem, z dobrze wyposażoną kuchnią, no ale trzeba mierzyć siły na zamiary. Rynek jest, taki jest, więc przede wszystkim decyduje cena. Drugim argumentem jest oczywiście odległość od uczelni, no bo pamiętajmy o wysokich kosztach transportu. Te bilety miesięczne z drugiej, trzeciej strefy w dużych miastach też kosztują bardzo drogo i cóż z tego, że wynajmiemy tanie mieszkanie, skoro będziemy na bilety miesięczne wydawali krocie. Więc te wszystkie elementy składają się właśnie na to, że odbywają się próby znalezienia takiego złotego środka, żeby jak najtaniej, ale żeby ta relacja ceny do jakości była jak najlepsza. Ale rzeczywiście cena i jeszcze raz cena tutaj jest najważniejszym argumentem, który decyduje o wyborze mieszkania.
1: No właśnie, ta cena. Jak możemy też wyczytać z raportu, no te ceny życia studenta stale wzrastają i mimo tego, że to tempo inflacji już zwolniło, no to właśnie nie możemy ich do końca ominąć. Czy te koszta nadal będą stale rosły, czy być może jest szansa na to, że w przyszłości studenci będą mogli wydawać troszkę mniej?
0: Pani mnie pyta o to, jak to zrobić, żeby być młodym, pięknym i bogatym. No więc ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że ci, którzy zaczynali studia 5 lat temu, a teraz są na 5. roku, to wtedy portfel studenta, ten studencki paragon, to było okolice 2800 zł, 2900 zł. Teraz mówimy o 4050 zł, więc to jest bardzo duża różnica. No ale my musimy pamiętać o tym, że w tym czasie wydarzyła się bardzo wysoka, blisko 20% inflacja, że w tym czasie rozpoczęła się ta brutalna agresja Rosji na Ukrainę, a więc wojna, że doprowadzono do sytuacji bardzo dużych perturbacji takich geopolitycznych, związanych choćby z tym, co dzieje się na rynku paliwowym, że jeszcze po drodze była pandemia. To są wszystko takie bardzo mocne impulsy, które powodują, że ceny rosną. I na całe szczęście w tym wszystkim o jednej rzeczy możemy powiedzieć. Studiowanie w Polsce, czy to na uczelniach prywatnych, czy to na uczelniach publicznych, wciąż jest wielokrotnie tańsze niż na renomowanych uczelniach za granicą. I ja nie mówię tu o takich uczelniach jak MIT, Harvard, Oxford, czyli a mówię bardziej o przeciętnych uczelniach w Wielkiej Brytanii, Francji, Stanach Zjednoczonych, gdzie te koszty studiowania są ogromne w porównaniu z tym, za co płacimy w Polsce.
1: I tutaj postawimy już kropkę. Ja bardzo panu dziękuję. Moim i waszym gościem był dr Przemysław Barbrich ze Związków Banków Polskich. Dziękuję raz jeszcze.
0: To ja państwu dziękuję za udział w audycji, a jeśli słuchali nas studenci, ja wierzę w to, że tak, to trzymam kciuki i na pewno chcieć znaczy móc, a to wszystko doprowadzi do tego, że pewnie gdzieś tam na zajęciach wykładowych się spotkamy i będziemy mieli okazję i w czasie wykładów, i w czasie egzaminów ze sobą rozmawiać. Wszystkiego dobrego.
1: I to już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Radia Afera. Dzisiejszą audycję realizował Szymon Dopierała. Za transmisję wideo na kanale YouTube odpowiadał Paweł Zjeżdżałka i Franciszek Szymański. Przed mikrofonem była Paulina Bernard i Mateusz Markiewicz, który był również wydawcą dzisiejszego programu.

Και από κοντά σου λιώτησε.

Tak, moi drodzy, archaicznie, surowo, in crudo, to takie postscriptum do audycji sprzed tygodnia. Etna, czyli wulkan muzyki świata, melduje się na antenie Radia Afera na 98,6 FM oraz w internecie na www.afera.com.pl w składzie klasycznym i mam wrażenie, że nie do zdarcia. Szymon Dopierała za sterami, przed mikrofonem Marcin Piosik, a rozpoczęliśmy od, no właśnie takiego postscriptum do tego, co tutaj działo się przed tygodniem. Kiedy to rozpoczęliśmy kolejny sezon na antenie Radia Afera? Jesteśmy w jesiennej ramówce, w tym samym miejscu, w tym samym czasie, czyli w każdy poniedziałek o godzinie 21. Jedyna taka audycja w poznańskim eterze. No a przed tygodniem tutaj gościli znakomici muzykanci, czyli Mateusz Raszewski oraz Lub Uberto, którzy to w miniony weekend zagrali w klubie Farby. My tutaj zapraszaliśmy was na to wydarzenie. Można podejrzeć trochę, jak to wyglądało u nas w audycji na fanpage'u Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata. Sprawdźcie, bo to naprawdę fajny materiał z tego wyszedł. Jeszcze coś tam z tego ma się pojawić, także zaglądajcie na naszą stronę na Facebooku. Tam staram się zawsze na bieżąco wrzucać to wszystko, co dzieje się w tym programie. No i cóż, moi drodzy, dzisiaj pomysł na audycję jest taki, że będzie jedno danie główne, jedna rozmowa. Po raz pierwszy z nowym zespołem, mam wrażenie, na naszej tutaj folkowej, folkowo-rockowej, folkowo-metalowej, folkowo-klasycznej scenie, bo tutaj odcieni i oblicz, jakie nam proponuje ten skład, jest naprawdę sporo. No ale to za dosłownie chwilę, za czas jakiś. Tymczasem no, cały czas gdzieś tam staram się odnieść do tego wszystkiego, co działo się, kiedy nas nie było, no bo nie było audycji przez 3 miesiące, lipiec, sierpień i wrzesień. Wróciliśmy przed tygodniem. Oczywiście w tych miesiącach działo się mnóstwo fajnych plenerowych zdarzeń, znakomitych festiwali, na kilku z nich miałem okazję być. Również udało mi się odwiedzić parę fajnych miejscówek, w których okazuje się, że są bardzo otwarci ludzie i zapraszają folkowe składy i dzieje się tam trochę dobrego w temacie właśnie muzyki etnicznej, folkowej i muzyki świata. Bardzo fajnie, że są takie miejsca na mapie Polski. No ale nie obyło się również bez tragicznych wydarzeń, a właściwie no jedno tutaj najważniejsze, czyli po raz kolejny o tym mówię, odejście Joanny Słowińskiej, czyli pierwszej damy polskiego folku, niestety przegrała walkę z ciężką chorobą, no i pozostaje nam już tylko wspominać jej muzykę z projektów, w których się udzielała, z zespołów, muzykę z solowych albumów, no było tego całe mnóstwo, no bo któż, bym powiedział, zrobił więcej dla polskiego folku niż właśnie Joanna Słowińska. No i niestety tak to się w tym roku zdarzyło, że musieliśmy ją wszyscy pożegnać. Niepowetowana strata, to na pewno. Pozostało mnóstwo muzyki, a ja pomyślałem, że dzisiaj również Joanna Słowińska pojawi się w tej audycji. Wziąłem do studia album z roku 1999, czyli, moi drodzy, 27 lat ma ta płyta. No ale ta muzyka się nigdy nie zastarzeje. Legendarny już skład muzykanci, czyli Joanna Słowińska, Jan Słowiński, Alicja Hałas, Jacek Hałas i gościnnie Stefan Puchalski. Posłuchajmy, jak rozpoczynała się ta płyta. To była folkowa płyta roku 1999, Grand Prix Nowa Tradycja 99, Grand Prix Eurofolk 99. Ja już właściwie nie mam nic więcej do powiedzenia. Gramy.

Muzykanci z roku 1999, takie moi drodzy muzyczne wykopalisko dzisiaj przyniosłem, no a to oczywiście niestety we wspomnieniu muzycznym Janny Słowińskiej, która wtedy w tym składzie razem ze swoim mężem Janem Słowińskim oraz z Alicją Hałas i Jackiem Hałasem, których niniejszym pozdrawiam i mam nadzieję, że jakoś tutaj się trzymacie, no to jest niestety na pewno wiadomość roku w takim negatywnym niestety wydźwięku, no ale, ale tak to jest. Joanna Słowińska już gdzieś tam na górze, ten jej niebywały głos, ten jej niebywały talent, to wszystko musimy po prostu wspominać i na pewno wracać do takich płyt jak właśnie album Muzykanci, rok 1999. Powiem szczerze, że to gdzieś tam jakieś tam początki w ogóle mojego zainteresowania folkiem były i to jest niniejszym jedna z pierwszych folkowych płyt, którą gdzieś tam znalazłem i która jest w mojej no już całkiem dużej kolekcji. No ale na pewno ta muzyka się nie starzeje, ten album świetnie nagrany, no doskonałe wokale, doskonale to wszystko brzmiało i grało. To teraz, moi drodzy, pomyślałem, że zrobimy sobie taką pętlę z Joanną Słowińską, bowiem przed chwilą płyta, która ma 27 lat, tak jest, a teraz płyta, która ma 0 lat, czyli tegoroczna, którą to wiosną tutaj grałem parę razy i właściwie prawie w całości ten album się pojawił. I pomyślałem, że w tym kontekście tego zbyt szybkiego zdecydowanie odejścia Joanny Słowińskiej jeszcze raz sięgniemy po tę płytę. To jest, moi drodzy, fiński zespół Tule Tar, o którym już wielokrotnie mówiłem. To jest taki wokalny kwartet, dziewczyny naprawdę obdarzone wielką muzyczną wyobraźnią, niesamowity skład z Finlandii, który eksperymentuje, który bawi się i głosem, i dźwiękami, muzyką w ogóle. Tak się składa, że na tą najnowszą, do tej najnowszej płyty zaprosił do współpracy również Joannę Słowińską. Tutaj Joanna Słowińska pojawiła się w jednym numerze. Album z roku 2026, czyli no jakby nie było, chyba jedna z ostatnich niestety realizacji w przypadku Joanny Słowińskiej. Posłuchajmy, jak Joanna Słowińska śpiewała właśnie, no jakby nie było, parę miesięcy przed swoim odejściem z nowej płyty formacji Tule Tar. Album nazywa się Mamo, no i ósmy temat z tego krążka z gościnnym udziałem Joanny Słowińskiej.

Taka to, moi drodzy, pętla. No ale takie mamy okoliczności. Formacja Tuletar, nowy album, fiński znakomity skład. No a w tym ósmym numerze, przypomnę gościnnie, Joanna Słowińska, tegoroczna płyta. Tak to właśnie wygląda i no tym bardziej polecam wam ten album. Świetne wydawnictwo. Naprawdę Tuletar to jest taka perełka, że czego się tkną dziewczyny, to naprawdę powstaje z tego coś wyjątkowego. To jest Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata. Jesteśmy z wami oczywiście bez względu na wszelkie zdarzenia dookoła, w każdy poniedziałek o godzinie 21:00, oczywiście w Radiu Afera. Oczywiście jesteśmy na żywo na fanpage'u Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata na Facebooku. Tam zapowiadałem, a zanim może o tym, co zapowiadałem, to jeszcze tylko powiem, że podcast dotyczący z tą audycją sprzed tygodnia, kiedy to Mateusz Raszewski lub Uberto byli naszymi gośćmi, jest już do znalezienia. Link zarówno na fanpage'u na Facebooku, jak i w naszym kanale Mixcloud, tam już pełna audycja, także polecam. No a jeżeli chodzi o zapowiedź, to dosłownie dwa dni temu wrzuciłem to, co u nas dzisiaj będzie daniem głównym. No i myślę, że będzie to fajna ciekawostka i bym powiedział drugi biegun folkowej sceny. Lubimy również i tę stronę, czyli takie gdzieś tam trochę cięższe podejście do tradycyjnej muzyki, do tradycyjnych pieśni, melodii i tego naszego tutaj słowiańskiego korzenia. Bowiem dzisiaj, moi drodzy, zespół, który już w najbliższą niedzielę zagra w klubie pod Minogą. Zapraszamy serdecznie. Ich debiutancki album niedawno się ukazał. Ja już dzięki uprzejmości zespołu mam ten krążek. Dzisiaj zagramy premierowo pierwsze numery. No i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za chwilę z zespołem porozmawiamy na temat tego ich, moim zdaniem, bardzo ciekawego brzmienia, bardzo ciekawej fuzji muzyki tradycyjnej, folkowej, muzyki klasycznej, muzyki rockowej, muzyki metalowej, jest trochę elektroniki, tam się naprawdę mnóstwo wpływów miesza i miksuje i powstaje z tego naprawdę coś ciekawego. Ja już nie będę więcej mówił, niech muzyka potwierdzi tę moją opinię. Posłuchajcie jednego z klasyków, myślę, że rozpoznacie ten numer, ale w takim aranżu na pewno jeszcze tego nie słyszeliście. Panie i panowie, u nas po raz pierwszy w Etnie formacja Przesilenie, a już za moment będziemy więcej na ten temat mówić.

0: No, moi drodzy, co powiecie na taką wersję Sowy? To przesilenie w składzie Agata Szpalik, Antonina Kocińska, Jakub Kaczmarek, Dawid Stawecki i Dominik Karkoszka. To właśnie formacja przesilenie. No i chyba się udało, chyba się słyszymy. Dobry wieczór.
1: Cześć, bardzo nam miło, jesteśmy wszyscy obecni.
0: Witamy serdecznie. Z tego, co gdzieś tam już ustaliliśmy wcześniej, jesteście w trakcie próby, także przygotowania do niedzielnego poznańskiego koncertu idą pełną parą. To dobrze wróży, to na pewno dobry znak. Można spodziewać się fajnego niedzielnego spotkania z waszą nietuzinkową muzyką, no bo to ewidentnie tak tutaj jest. Powiem szczerze, że przesłuchałem tego krążka już parę razy i ciągle znajduję jakieś nowe, ciekawe nutki i dźwięki. W tej muzyce naprawdę zawiera się mnóstwo fajnych inspiracji i historii. Jestem bardzo ciekaw, jak to się stało, że takie szerokie, tak trudne do sklasyfikowania brzmienie udało wam się wypracować.
1: Po pierwsze, bardzo nam miło, dziękujemy. A po drugie, jeśli chodzi o to, jak to się udało wypracować, no to niestety, ale chyba głównie próby. Próby, no i też fakt, że wszyscy jesteśmy jednak muzykami po kilkunastoletniej edukacji. Wszyscy chodziliśmy do szkół muzycznych, wszyscy skończyliśmy studia muzyczne, więc gdzieś tam te techniczne aspekty, jak i harmoniczne, i generalnie te wszystkie trudne, są nam znane już z tamtego czasu, więc teraz tak naprawdę wystarczyło to wszystko skleić ze sobą i stworzyć taką, a nie inną twórczość. No i właśnie to są te rzeczy, które nam na pewno w tym pomogły.
0: Wiesz co, tak mówisz, wystarczyło, ale z drugiej strony można było, że tak powiem, wziąć się za jeden gatunek tak zwany muzyczny iść po prostu prostą ścieżką i pewnie też byłoby to na wysokim poziomie, a wy zrobiliście coś właściwie w drugą stronę, czyli powrzucaliście do tego waszego brzmienia różne wpływy i różne inspiracje. Tak się zastanawiam właśnie, jak to się stało i czy to jest wasz pomysł na podejście do, jakby nie było, często tradycyjnych tematów, często utworów, które już znamy, zazwyczaj w właśnie bardziej tradycyjnym ujęciu.
1: No tak, zdecydowanie. To znaczy, cała historia tego zespołu jest taka, że powstał z mojej ręki, że tak powiem, czyli z ręki Agaty wokalistki, to ja mówię. I te gatunki muzyczne, które łączymy w naszej twórczości, czyli folk właśnie, scena z metalem progresywnym, rockiem progresywnym, czy też z jazzem, wzięło się stąd, że są to, można powiedzieć, moje ulubione gatunki muzyczne. I pomyślałam sobie, że dlaczego nie spróbować stworzyć czegoś, jakiejś jednej całości, która skupiałaby dokładnie te style muzyczne. No i spróbowaliśmy, dzięki wspaniałym osobom, które grają ze mną w tym zespole, udało się to po prostu doprowadzić do takiego, a nie innego efektu.
0: No i mamy kołowrót. Ta nazwa chyba mówi sama za siebie. To trochę tak chyba jest w tym przypadku, w tej waszej muzyce, że to właśnie taki muzyczny kołowrót nam się zadział. Powiedzcie, jak dotychczas wam się gra z tym materiałem? Czy to już jest taki materiał ograny koncertowo? Bo no, płyta wydana i nagrana naprawdę świetnie. Ja jestem pod dużym wrażeniem. Ciekaw jestem, czy na koncercie jesteście w stanie pomieścić te wszystkie dźwięki.
1: Tak. Nie widzę tutaj chętnych do wypowiedzenia się na ten temat, więc pociągnę dalej ja mówienie i powiem, że jak najbardziej jesteśmy w stanie wykonać wszystkie te utwory. Oczywiście nie jest to proste i są takie pozycje, przed którymi wszyscy nieco drżymy za każdym razem, bo jednak jest tam też ten aspekt jazzowy, który przejawia się głównie w improwizacji, więc zawsze wydarza się coś, co może nas wzajemnie zaskoczyć. Ktoś na przykład zagra jakąś solówkę, która może innych wyprowadzić z poczucia rytmu. Jest to nasz perkusista Dominik. Natomiast jakoś tak się dzieje, że jesteśmy w stanie to mimo wszystko doprowadzić do końca. I wydaje mi się, że to już jest chyba jakaś taka wzajemna znajomość.
0: Ja właściwie trochę też gdzieś tam o to pytałem, tak się zastanawiam, bo jakby... Gdzieś tam słuchając tej płyty ewidentnie jakby słychać, że to jest świetnie dopracowane i że macie to fajnie gdzieś tam rozpisane i te kompozycje są pełne. Zastanawiam się, czy na koncercie nie jest trochę tak, że kogoś gdzieś tam korci, żeby pójść w którąś stronę, żeby zagrać a to mocniej, a to gdzieś tam odjechać w jakiejś solówce, a to zrobić jakąś improwizację. Tutaj jest tyle możliwości, że zastanawiam się, jak macie opracowany ten koncertowy program.
1: To znaczy, myślę, że czasami nas korci, natomiast jest taka pewna rzecz, która trzyma nas w ryzach i są to tak zwane lupy, z którymi gramy. To znaczy, że te wszystkie chórki, które słychać na płycie, które nagrywałam, one są z nami obecne na koncercie, natomiast nie wykonywane na żywo, a puszczone w tle. Wobec czego my musimy się cały czas pilnować, żeby te chórki nas nie, żebyśmy się z nimi nie zgubili, żeby cały czas je mieć obok siebie i żeby cały czas grać z nimi równo. I to chyba jest właśnie taka rzecz, która jednak nas osadza w tym, że musimy to wykonać tak, a nie inaczej. Natomiast te wykonania koncertowe, one się zdecydowanie różnią od tych płytowych, bo często już przewidujemy to, że ktoś będzie chciał właśnie zagrać sobie na przykład jakąś dłuższą solówkę lub zagrać coś nieco inaczej i to mamy już tak opracowane, że możemy sobie w stanie na to pozwolić, natomiast jest to taka właśnie improwizacja dopiero wtedy, kiedy wszystko mamy dopięte na ostatni guzik.
0: Zastanawiam się, jak wyglądają teraz te ostatnie próby przed koncertem. To jest tak, że już tylko szlifujecie sobie ten materiał, czy gdzieś tam podchodzicie na świeżo do tego zarejestrowanego tematu i zastanawiacie się, jak to sobie poukładać na ten koncert?
1: Czy ktoś jeszcze z członków zespołu chciałby się wypowiedzieć dzisiaj w tym wywiadzie?
2: Tak, dobry, cześć, Dawid z tej strony. Generalnie... staramy się nie grać za dużo tych prób, żeby jednak ten materiał na koncertach był świeży, żeby nam się nie znudził, aczkolwiek śledząc naszego Instagrama można było zauważyć, że przygotowujemy małą niespodziankę na ten koncert. Będzie to nowy singiel, który jeszcze nie jest wydany, więcej będzie można się na ten temat dowiedzieć na koncercie, aczkolwiek teraz zajmujemy się głównie szlifowaniem właśnie jego.
0: Proszę bardzo.
2: Najświeższy, najmniej przygotowany i całkiem też trudny.
0: To taki gorący news, gdzieś tam zapraszając przy okazji na niedzielny koncert w Poznaniu. Tak się zastanawiam, bo mam takie wrażenie, że dosyć w dosyć dobrym czasie wychodzi ta płyta i w ogóle wpisujecie się w ten nurt takiego cięższego folku, który mam wrażenie, że znowu świętuje jakiś kolejny renesans, jeżeli chodzi o to, co tutaj w naszym kraju się dzieje, bo w ostatnim czasie trochę takich nowych, fajnych zespołów naprawdę błysnęło i wskoczyło do tej, bym powiedział, pierwszej ligi folkowej, takie składy jak Daj Ognia, jak Jarzmo, jak Wejlar, nie mówiąc już o tym, co gdzieś tam od lat bardzo pieczołowicie i starannie robi choćby Percival Schuttenbach i tak się zastanawiam, jak wam się tutaj w tym towarzystwie gra i czy gdzieś tam czujecie się już częścią tej sceny, czy może zupełnie inaczej podchodzicie do tematu i właściwie nie bawicie się w żadne etykietki i patrzycie, co się zadzieje.
1: Z nami jest taki ciężki temat, że przez to, że my w tej twórczości łączymy kilka gatunków muzycznych, to ciężko jest nas tak włożyć do jakiejś szufladki i przekluczyć ją. Bo na stałe. Ponieważ są takie utwory, z którymi myślę, że moglibyśmy śmiało jechać na festiwal rocka progresywnego, ale są też takie utwory, z którymi z powodzeniem pewnie poradzilibyśmy sobie, żeby ucieszyć publiczność na wydarzeniu około jazzowym. Więc chyba staramy się po prostu nie wchodzić w żadne jakieś takie twarde określenia, że wykonujemy na przykład folk metal, bo nie chcielibyśmy się ograniczać do tego. Chcielibyśmy raczej zachować gdzieś tę odrobinę swobody, żeby właśnie móc w jednym utworze zahaczyć nieco bardziej o jeden gatunek muzyczny, ale na przykład w drugim się osadzić rzeczywiście w tym folk metalu bardziej, a już w kolejnym na przykład może pójść jeszcze w jakąś inną stronę, która nam przyniesie wyobraźnia w przyszłości. Dlatego niechętni jesteśmy do tego, żeby się tak mocno określać jako folk metal. Natomiast wszystkie te zespoły, które wymieniłeś, ja nie ukrywam, że ja je znam i szanuję bardzo, a niektóre bardzo, bardzo lubię. No i są też na pewno gdzieś tam jakąś inspiracją i byłoby nam bardzo miło, gdybyśmy mogli się znaleźć obok nich na jakimś plakacie jakiegoś wydarzenia. Natomiast jeśli byłoby to wydarzenie na przykład też stricte z metalu progresywnego lub jazzowe, nie obrazilibyśmy się.
0: Proszę bardzo. I to jest też, myślę, że krzepiące tutaj, nie dajcie się zaszufladkować, a na pewno będzie ciekawie. Ta płyta ewidentnie to pokazuje, że tutaj jest zupełnie nowe podejście do tematu i dlatego tak bardzo nas gdzieś tam ten album zainteresował. No to nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich zaintrygowanych, zainteresowanych na ten niedzielny koncert poznański. Ta płyta Kołowrót, jak rozumiem, jest cały czas dostępna, będzie pewnie można po tę płytę również sięgnąć i się w nią zaopatrzyć w niedzielę. Powiedzcie jeszcze, czy to ten poznański koncert to jest gdzieś tam jakiś ciąg, czy tym koncertem gdzieś tam rozpoczyna się jesienne granie w waszym przypadku? Jak to wygląda?
1: Raczej nie określiłabym to jako rozpoczęcie trasy koncertowej. Myślę, że póki co gramy takie pojedyncze wydarzenia. Tak się ostatnimi czasy złożyło, że graliśmy około jednego koncertu na miesiąc, około jeden koncert na miesiąc. I tak sobie powoli z tym gdzieś tam jedziemy, z tym muzycznym pociągiem, ale jeszcze nie wiemy, dokąd on zmierza ostatecznie.
0: Ja myślę, że w dobrym kierunku, bo naprawdę ta płyta świetnie rokuje. Formacja Przesilenie. Formacja Przesilenie. Album Kołowrót. No serdecznie polecamy. My tutaj na pewno będziemy ten album grać regularnie w Etnie, bo powiem szczerze, że jest czego słuchać i na pewno będziemy tutaj po kolejne tematy sięgać. Najbliższa niedziela, klub Pod Minogą, formacja Przesilenie. Ja już wam nie zajmuję więcej czasu. Szlifujcie sobie materiał i wszystkiego dobrego, powodzenia.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Trzymajcie się.
1: Zapraszamy na koncert.
0: A my tymczasem gramy kolejny klasyk w waszym ujęciu. No, mógłbym, że tak powiem, to twierdzenie i to określenie powtarzać w nieskończoność, ale tak to właśnie jest. Czy słusznie, posłuchajcie.

Ileż to my już razy graliśmy utwór Oj Chmielu w tej audycji. Nie potrafię zliczyć. Myślę, że na pewno kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt w różnych ujęciach. A tu proszę, okazuje się, że nadal można ten numer zagrać jeszcze inaczej. Formacja Przesilenie, album Kołowrót. No, jeśli tak brzmi debiut, to ja nie mam więcej pytań. W najbliższą niedzielę o godzinie 19:30 Przesilenie na żywo w poznańskim klubie pod Minogą. Myślę, że to jest jedno z takich wydarzeń, których nie wypadałoby przegapić. A i zainteresujcie się tym krążkiem. Aż 12 tematów na tej płycie znajdziecie i naprawdę świetnie nagranych i bardzo ciekawych. Ja ewidentnie będę wracał do tej płyty w kolejnych tygodniach w Etnie, bo jest tego warta. Powiem szczerze, że w ostatnich tygodniach przyszło do mnie trochę nowych płyt. Nie było nas przez 3 miesiące, to tym bardziej mamy kilka gorących premier z tych ostatnich miesięcy. Okazuje się, że również w środku lata wychodziły znakomite albumy. No i pierwszy dowód na to właśnie teraz. Ja zagram tylko na razie pierwszy numer, takie intro, taki wstęp, ale myślę, że kojarzycie formację Mehehe. To jest taki projekt, duet Helena Matuszewska i Basia Songin, czyli Helena, która niedawno przecież objawiła się w swoim autorskim projekcie pod nazwą Sisznu. My o tym projekcie mówiliśmy swego czasu w Etnie, wtedy rozmawialiśmy z Heleną. No a Basia Songin to oczywiście od wielu lat artystka z formacji Sutari. Też myślę, że przedstawiać nie muszę, no bo to jest już ekstra klasa folkowa w naszym kraju i nie tylko, no bo Sutari świetnie sobie radzi również na tej globalnej scenie. No i tak się składa, że w ostatnich tygodniach ukazała się płyta Umbra w formacji Mehehe. Być może pamiętacie ich występ w sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek parę lat temu na Etnoporcie. To było naprawdę wyjątkowe wydarzenie, takie audiowizualne. Dziewczyny naprawdę potrafią podejść do tego, co robią, w sposób mega profesjonalny. Ta płyta też brzmi świetnie. Sprawdźmy, jak się zaczyna.

Jest to stare, dobre brzmienie Detroit z roku 1994. A odkryłem to, ponieważ całkiem niedawno Alan Oldham, który jest znany jako DJ T-1000, wziął ten kawałek, zremasterował za pomocą niemieckiego studia. Wybaczcie, ale nie pamiętam teraz, jak to studio się nazywa. Przygotuję się może do następnego wejścia i sprawdzę. Natomiast urzekł mnie tekst na Bandcampie, który zamieścił razem z tym wydaniem zremiksowanym. Nie przeczytam teraz całego, gdyż nie mamy czasu, ale odsyłam was. Utwór nazywa się... Ojej, zgubiłem tutaj. Jest to Plastic. Tytuł Plastic, który jest stworzony przez producenta Freck. No dobrze. A skoro jesteśmy przy plastiku, to chciałbym też puścić pewną poznańską wytwórnię Plastic Records i ich produkcję, która jest zatytułowana widzicie, teraz wypadłem z rytmu. Za chwilę to odnajdę w odmętach moich notatek. Natomiast chłopaki z Plastic Records mają świetne wyczucie do dobrej muzyki, moim zdaniem. No i posłuchajmy teraz tego przykładu.

Można. To, co przed chwilą usłyszeliśmy, to była Fobia i utwór się nazywał, właściwie to był tytułowy utwór epki wydany w naszym poznańskim Plastic Label i nazywa się Jazzy King. Wydany w tym roku w lipcu. Także całkiem świeża sprawa. Chciałem tutaj jeszcze wam opowiedzieć jedną anegdotkę, ale myślę, że zostawimy sobie ją na przyszły tydzień z racji problemów pożarowych tutaj w budynku, takiego małego rozgarniaszu. Sprawdziłem w międzyczasie też, jak się nazywa studio, które pomogło naprawić ten kawałek, który poleciał na początku. I to studio się nazywa Neptun Studio i jest zlokalizowane w Berlinie. Także im to zawdzięczamy ponowne wydanie w zremasterowanej wersji kawałka Freck o tytule Plastic. No, także teraz was zostawię już z miksem. Taki właściwie miałem plan, żeby połowę tej audycji zostawić tutaj na miks, który otworzy naszą, można powiedzieć, jesienno-zimową handrę, chociaż to w cudzysłowie oczywiście, ponieważ sam miks jest dość kojący i zachęca do tego, żeby posiedzieć sobie pod kocem z herbatą i pokontemplować sam ze sobą. Oczywiście przy radiu nastawionym na 98,6 FM. No więc w tym miksie poleci trochę, no oczywiście Detroit, do którego połamy tutaj przez tę godzinę wielką miłością. Poleci Delano Smith, poleci Carl Craig, ale też trochę mniej znanych i z innych zakątków świata niż Detroit. Tak, na przykład Mr. G czy Forest on Stacy, Tom Ellis, Jeyun czy Tenz T. I niestety, no nie jestem pewien, czy ja wszystkie te nazwy przeczytałem poprawnie. Jest to ciężkie do zweryfikowania przy języku pisanym, którym się tutaj posługuję, żeby zdobywać różne ciekawe informacje na temat muzyki elektronicznej, house i techno zza Atlantyku. Także myślę, że już was zostawimy przy mikrofonie No Division, a audycję realizowali dzisiaj jednocześnie Szymon Dopierała i Alicja Miszczak. Także dziękujemy naszym tutaj realizatorom. No i cóż, życzę wam udanego wieczoru. Zostańcie z Radiem Afera, ponieważ będą jeszcze później audycje. I zapraszam do odsłuchania miksu.

somebody who wants time with you.

0: Autopromocja. Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9.30.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.
3: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.

Tymoteusz Powędzewski przy mikrofonie, witam się z wami i kłaniam nisko. To jest Dobranocka do północy. To ona będzie grać w eterze w Radiu Afera. Zaczęliśmy od WW, od singla, nowego, starego singla Bukiet Myśli, który zapowiada nadchodzące wydawnictwo 1986. No i teraz zagadka, i w którym roku został nagrany album 1986. Myślę, że nazwa swego rodzaju podpowiedź zawiera. Tak tylko trochę przypadkowo on się tutaj znalazł, bo nie ukrywam, chciałem od niego zacząć, przypomnieć nieco, wprowadzić się z powrotem w ten dobranockowy rytm pourlopowy, ale tak się złożyło całkiem przypadkowo, że w środę będzie spotkanie z panem Wojciechem Waglewskim, na które z tego miejsca już mogę spokojnie, serdecznie zaprosić, podczas którego tematy płyty zarówno tej, no już teraz starej, ale wciąż w pamięci świeżej, czyli Dźwięczności, jak i temat albumu 1986, oba zostaną poruszone na Chwali Szewie w Parawinyl. Tam będzie można posłuchać, co Wojciech Waglewski ma do powiedzenia na ten temat, a skromnie powiem, że to moja osoba będzie rozmawiać z panem Wojciechem. Taka przyjemność, taki zaszczyt mnie spotkał. I tu możemy płynnie przejść do tego, z tego co będzie, do tego co już było. Otóż miałem wczoraj niesamowitą przyjemność wybrać się na pewien koncert.

konferansjerki w wykonaniu, Pablo. No i no oczywiście dyspozycja. Dyspozycja elementu muzycznego jak najbardziej była no, topowa. Absolutnie topowa. Tak jeszcze tylko przyszła mi na myśl taka myśl, że ta jakość też mogła wynikać trochę z tego, jak no, pozmieniali trochę repertuar chłopaki. Nie grali tylko ostatniego albumu, grali też no, takie starocie jak właśnie, starocie w cudzysłowie, tylko takie starocie jak Marginal. Przed chwilą wybrzmiał z niego Karwowski, ale nawet takie starsze jeszcze utwory jak, no ja nie pamiętam kiedy ostatni raz słyszałem Oddajcie Kina Moskwa. Zagrane na żywo. No teraz już pamiętam, bo słyszałem je wczoraj i wyszło przecudownie. Naprawdę bardzo niskie ukłony dla chłopaków. Świetnie się słuchało tego wszystkiego. No i jeszcze jeden taki utwór, który bardzo zapadł w pamięć po tym koncercie. Utwór o tematyce okołorolniczej, który, jak Paweł wspominał, z myślą napisany o tym, żeby był hitem, żeby trochę tak zagarnąć tego wiejskiego słuchacza. No, podobno wyszło średnio.

dzików, to nie zastanawiajcie się zbyt długo. Tylko iść i słuchać. Taka moja sugestia, taka moja rada. To chwilkę odejdziemy od tego wspominania przeszłości i przejdziemy do albumu, do epki, która no całkiem niedawno ujrzała światło dzienne. 4 dni temu, 1 października ukazała się premierowa, debiutancka epka od zespołu Fusy.

Trochę takiej siekiery, trochę zespołu Dry Cleaning, ale tak jednym słowem, no to są po prostu Fusy. To jest zespół Fusy z epką zatytułowaną Pure, na której znajdują się cztery dokładnie utwory. Cztery utwory, dwa z nich po angielsku, dwa z nich po polsku i jeden z nich, ten, który kryje się pod numerem 2 na płycie, to utwór Słowa, przed chwilą właśnie zaprezentowałem, bo zanim to jeszcze Never Again, The Night i utwór Patrz Idą, który no już właśnie za chwileczkę wybrzmi. 15 minut, jak na epkę przystało, taka krótka pigułka tego, co Fusy chcą nam zaprezentować, a jeśli bylibyście po tym jeszcze trochę głodni, no to cóż, zapraszam w piątki od jakiegoś czasu na Aferzastej. Całkiem dobrze się zagnieździli i jakoś nie myślą za szybko, żeby stamtąd schodzić. No i ewidentnie wy, drodzy słuchacze, ich tam podtrzymujecie na tej gałęzi, żeby przypadkiem nie spadli. I całkiem wysoko się trzymają, więc może to już niedługo, może już niedługo na przykład inny ich utwór zdetronizuje ten obecnie panujący. Może na przykład ten, który wieńczy epkę Pure.

Krótko i do celu, tak. Grają Fusy na tej krótkiej epce Pio. Dwa utwory jeszcze do odkrycia przed wami. Bardzo serdecznie polecam waszej uwadze tych wykonawców do dalszego odsłuchu. I teraz nie ma dobrego przejścia, przynajmniej muzycznego, pomiędzy tymi dwoma zespołami. Z całym szacunkiem do Fusów, ale jeszcze, chociaż tego im jak najbardziej życzę, no takiej rozpoznawalności jak Led Zeppelin jeszcze nie mają. To jeszcze musi tutaj bardzo wyraźnie zabrzmieć, ale z drugiej strony ustawienie się w kolejce przed takimi szacownymi muzykami też na pewno nie boli. No tak się składam, że ten album tego dokładnie dnia się ukazał.

1983, zatytułowane Led Zeppelin 3. I tutaj też mogę zadać taką dosyć pogmatwaną zagadkę, który jest to album w dyskografii Led Zeppelin. Rozwiązanie można wysyłać gołębiem na adres oczywiście radiowy. Zachęcam jak najbardziej. No i Gallows Pole to jest jeden z tych utworów, które zagościł na tej płycie, która, jak się spojrzy jednym rzutem oka, no to nie obfituje w aż tak wiele klasyków, nazwijmy to, tak wiele utworów znanych. No, pierwszy oczywiście otwierający, Immigrant Song, to jest utwór bardzo rozpopularyzowany przez filmy Marvela, mam tu na myśli oczywiście Thor Ragnarok, ale no jest tu też jeden taki, który może nie jest jakoś wybitnie zapamiętywalny, taki wrzynający się w pamięć, ale jest to utwór piękny i jest to utwór, który został zagrany na Celebration Day.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know.
2: Michael Kiwanuka. Po naprawdę długim czasie. Jeśli mnie nie myli pamięć i jeśli chodzi o solowe projekty, nie żadne fity, nic takiego, to przez ten czas nie opublikował od Small Changes, od 2024 roku nic takiego własnego solowego. W międzyczasie zmagał się z udarem i to jest powód tej długiej absencji. Ja pamiętam bardzo dobrze, że jedna z pierwszych płyt, jaką kupiłem, to była płyta Michaela Kiwanuki właśnie. To był album zatytułowany jego nazwiskiem z przecudownym utworem singlującym ten album, utworem Hero, który, tak tylko nadmienię, pojawił się niedawno tak naprawdę dzisiaj w Polsce, w finale świetnego, naprawdę świetnego serialu Lanterns, który bardzo polecam, no chociaż nie jest to audycja poświęcona filmom ani serialom, ale co jakiś czas myślę o takich rzeczach wspomnieć się mogę. No więc ten utwór właśnie teraz.

wagi. No to akurat wiemy na pewno. No cóż, w takim razie ja się żegnam i tylko z mojej strony życzę tym, którzy idą spać, dobrej nocy, a reszcie czekajcie, bo warto. Dobranoc.

z albumu She Hangs Briefly. Tak, i też w takim w ogóle nastroju smutnym, nastrojowym ta audycja do końca, do pierwszej w nocy będzie. I co, zostańcie z nami, bo myślę, że warto, myślę, że można się zakochać i poobejmować swoich partnerkę, partnera i po prostu zasłuchać się w kojący głos wokalistki zespołu Mazzy Star. Tak, a teraz, tak jak zapowiedziałem, utwór z ich pierwszego albumu, kawałek pod tytułem Be My Angel.

Kang Anansi, Twisted Everyday Hearts. To jest utwór, który przed chwilą wysłuchaliśmy i tak jak go zapowiadałem, to właśnie nazwa mi się z czymś skojarzyła i okazało się, że mam rację, bo no, Skunk no to po prostu Skunks, jak można się spodziewać. Natomiast Anansi to jest bóg. To jest bóg z mitologii afrykańskiej. Bóg pająk. Ja o nim usłyszałem po raz pierwszy w książce Neila Gaimana, Amerykańscy bogowie. Wiem też, że on potem napisał książkę Chłopacy Anansiego. Tej książki już nie czytałem. Ale teraz dla was przeczytałem szybko na Wikipedii, że jest to postać mitologiczna z legend Afryki Zachodniej. Bóg wielki oszust. Na początku był w ogóle uważany za stwórcę świata oraz dawcę kultury. Pasuje. Dawca kultury i tutaj zespół, który po prostu śpiewa i gra genialną muzykę. Myślę, że fajna nazwa i jestem ciekawy, czy oni tak to wyobrażali sobie, składaj tego skunksa przed to, zamiast jakby tego boga pająka, to boga skunksa, czy o co tam chodzi, nie wiem. Muszę się dowiedzieć, doczytać. I może przy okazji, jak następnym razem będę puszczał utwór od tego zespołu, to z wami się tym podzielę. Tak, natomiast my z lat 90. nadal nie wychodzimy. Co więcej, nadal zostajemy w tym samym klimacie i jeszcze na potwierdzenie tego tutaj powiem, że zespół, który wcześniej usłyszeliśmy, nie chodzi mi o Skunk Anansi, tylko jeszcze wcześniej Massive Attack, i zespół, który teraz usłyszymy, ma wspólnego członka zespołu, a jest z nim Geoff Barrow. A więc tutaj ci, co znają słynnego klawiszowca, Orla się dzisiaj zaplątają troszeczkę, Geoffa Barrowa, mogą się domyśleć, że zaraz usłyszymy utwór od zespołu Portishead. Bowiem to właśnie i w nim, i w zespole Massive Attack ten człowiek gra. Tak, a my teraz usłyszymy również Beth Gibson na wokalu w przepięknej piosence Glory Box. Posłuchajmy.

chyba w takim klimacie zostaniemy do końca. No na pewno będzie, nadal będzie mocno trip-hopowo. I nadal będą lata 90. Już do końca będą lata 90. Czyli wychodzi na to, że one zdominowały dzisiejszą audycję i tylko jeden, nie, dwa utwory były spoza tej dekady. Tak, a teraz posłuchamy kawałek od Morcziby. Już puszczałem ten zespół podczas audycji 50881 piosenek o miłości. Wtedy puszczałem kawałek Desi z albumu Be Calm, z ich drugiego albumu, a teraz usłyszymy kawałek z ich debiutu Who Can You Trust. Tak się nazywa ten album, wydany w 96 roku 8 kwietnia. A my posłuchamy kawałek Trigger Hippie.

0: tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
1: Nocnik na 98 i 6.